0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

Tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Zielona Góra News.
5: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Musimy uważać na to, co jedzą nasze zwierzęta. Nie tylko na świeżym powietrzu podczas spacerów, ale i w domu. Nasza czujność powinna być na wysokim poziomie. Lekarz weterynarii Sara Rybarczyk w rozmowie z Krystianem Machalicą mówi o tym, jakie mogą być skutki zatrucia czy choroby zakaźne i jak sobie z nimi radzić.
4: Eska Zielona Góra.
6: Jest to bardzo trudny czas dla zwierząt, zarówno zwierząt domowych, jak i wolno bytujących, ponieważ w sytuacji, kiedy temperatura jest obniżona, one potrzebują, mają większe zapotrzebowanie na energię, tak samo jak my. W związku z tym i psy, które są psami domowymi, i koty, które są kotami wolno bytującymi, zaczynają wężyć i szukać. I niestety z punktu widzenia i chorób zakaźnych, i otrut, często jest to większy problem, bo pomijając to, że mogą znaleźć jakąś zatrutą

0: substancje albo trute jedzenie, to niestety zdarza się też tak, że znajdują różne pozostałości egzystencji ludzkiej, które są sfermentowane, popsute i ulegają zatruciom pokarmowym. Dodatkowo jeszcze, no niestety, tak jak Pan wspominał, ostatnio mieliśmy problem z parwowirozą w schronisku. My też jako przychodnia weterynaryjna notujemy teraz więcej przypadków pandokopenii u kotów niż to było zwykle. I niestety takie objawy bardzo łatwo są mylone z wszelkiego rodzaju otruciami czy zatruciami pokarmowymi, które mogą być bardzo, bardzo, bardzo niespecyficzne.
1: No właśnie, to jaka jest taka największa różnica między zatruciem pokarmowym a spożyciem jakiejś trutki czy jakiejś innej substancji, bo to też się zdarza?
0: Zwykle zatrucie pokarmowe po pierwsze przebiega minimalnie wolniej. W przypadku różnego rodzaju trutek, w zależności od tego, czy one będą nam uszkadzały przewód pokarmowy, czy będą doprowadzać do anemii krwotoków, tak jak w przypadku trutki na szczury, czy w przypadku stosowania wszelkiego rodzaju preparatów, na przykład mających działanie bójcze w stosunku do ślimaków, pędraków i wszelkiego rodzaju przędziorków, mogą dotyczyć innych obszarów. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład zatrucie trutką na szczury, będziemy mieć straszne krwotoki. I to zwierzę przede wszystkim, te objawy pojawią się kilka dni po zatruciu. Ten objaw nie będzie się pojawiał od razu, on się pojawia 2-3 dni później, bo niestety te trutki są tak skonstruowane ze względu na wysoką inteligencję szczurów, które w momencie, kiedy widzą zatrucie u innego osobnika, przestają jeść taką trutkę. Natomiast w przypadku zjedzenia jakiegoś ciała obcego, na przykład zjedzenia, nie wiem, kiełbasy, która będzie zawierać jakieś gwoździe albo elementy, które są niebezpieczne, zwykle pojawia się w pierwszej kolejności bardzo silna bolesność, może pojawić się bardzo wysoka gorączka i będą się nam pojawiać bardzo silne wymioty. I to będą wymioty, które przede wszystkim będą występować nie tylko po jedzeniu, ale też nawet po spożyciu wody.
1: To ja zapytam, czy takie problemy, które pojawiają się po kilku dniach, one są gorsze od czegoś, co od razu daje objawy? Czy tutaj nie można tego tak rozłożyć?
0: To jest bardzo różnie. W przypadku zatrucia trutką na szczury problem polega na tym, w ogóle zatrucia mają to do siebie, że jeżeli my wyłapiemy bardzo szybko objawy, już na etapie, kiedy to zwierzę jest tylko posmutniałe i zmienia się jego zachowanie, to jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć działania i szybciej wyeliminować efekty uboczne działania tej trutki. Bo dla przykładu, zatrucie preparatami na ślimaki najczęściej doprowadza do bardzo, bardzo, bardzo ostrego uszkodzenia nerek. I teraz to uszkodzenie nerek narasta z dnia na dzień. I jeżeli my wyłapiemy to w pierwszej dobie, w momencie, kiedy ten pies tylko, czy kot, będzie bardziej osowiały, bardziej apatyczny, bo tak się dzieje w pierwszej kolejności, to my jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć płynną terapię, szybciej tego pacjenta skierować na dializę i uratować mu życie. Jeżeli my to wyłapiemy po 3-4 dniach, kiedy wyniki mocznika, kreatyniny, kiedy białkomocz będzie bardzo wysoki, to często ten pacjent jest już nie do uratowania.
1: Zatrucie,
0: to jest bardzo trudno.
1: Zatrucie zwierząt, wiadomo, od razu czym prędzej do weterynarza, ale czy jest coś, co my jako właściciele zwierząt możemy zrobić bardzo szybko, być może profilaktycznie?
0: To znaczy tak, to jest też bardzo trudne pytanie, bo wiele razy ktoś nas pyta przy różnego rodzaju zatruciach, czy powodować wymioty, czy nie. I to jest temat trudny. Jeżeli wiemy, co zostało zjedzone, to tak. Natomiast w momencie, kiedy my nie wiemy, co zostało zjedzone, to nawet spowodowanie wymiotów bez jakiegoś zaopiekowania zwierzęciem i patrzenia przez weterynarza na to, jak ten proces się odbywa, wymiotów samych w sobie wywołanych, może być niebezpieczne. Bo na przykład jeżeli nasze zwierzę zjadło jakąś żrącą substancję i my spowodujemy wymioty, to możemy uszkodzić przełyk. Jeżeli to będą gwoździe i my spowodujemy wymioty, to też możemy pociąć cały przewód pokarmowy od przodu do tyłu. Jeżeli będziemy wiedzieli, że to jest coś, co jest substancją taką, jak na przykład tabletki, i wiemy, że to się stało 5-10 minut temu. Powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada jakąś górę tabletek, tak? To pierwsze, co robimy, to lecimy do domu i podajemy mu wodę utlenioną doustnie albo preparaty, które wywołują wymioty u zwierząt, bo też trzeba

0: wiedzieć, i to jest bardzo ważna informacja, są już na rynku komercyjne preparaty, które można podać w kroplę do oczu i one w ciągu 2-3 minut wywołują wymioty. Bo wbrew temu, co się może wydawać, czasami podanie 200 ml wody utlenionej doustnie psu, który jest przerażony, który jest wystraszony, nie jest wcale takie proste. Natomiast powszechnie uważa się, że woda utleniona jest taką substancją, którą w sytuacji, kiedy wiemy, co to jest i wiemy, że to coś nie popali nam i nie uszkodzi przełyku, można to zrobić od razu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które można podać, to niestety ten węgiel aktywny, który gdzieś tam wciąż się przewija w pytaniach i gdzieś się przewija w takich rozmowach z opiekunami, nie zawsze będzie w tym momencie skuteczny i bardzo często trzeba go podać bardzo dużo na masę ciała, co jest też trudne w podaniu tego takim technicznym.
1: Wiadomo, najlepiej od razu do weterynarza.
0: Tak, ale ta woda utleniona to jest coś, co w tej naszej apteczce na wszelki wypadek, na takie sytuacje powinno się znaleźć, bo możecie do weterynarza czasami nawet nie zdążyć, bo powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada worek jakichś tabletek. Część z leków zacznie nam się po 15-20 minutach wchłaniać. Jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, to może być czas dojazdu do tego lekarza. Więc czasami lepiej jest w takiej sytuacji, moja opinia na ten temat jest taka, jeżeli dzieje Wam się taka sytuacja, to jadąc już do tego weterynarza, dzwońcie. Po prostu dzwońcie, bo większość weterynarzy Wam odpowie na pytanie, czy możecie te wymioty sprowokować, czy nie, a może być tak, że zrobicie to przed tym, jak taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja pamiętam sytuację, kiedy nasz pacjent zjadł jakąś torebkę z narkotykami przypuszczalnie na spacerze albo lekami czyimiś. I on to wszystko przeżył, to się dla niego skończyło dobrze, natomiast gdyby te wymioty były spowodowane, powiedzmy, do pół godziny, to większość leków się nie wchłonie w ten czas. Po prostu. To też zależy od tego, czy pacjent, czy ten zwierzak to zjadł na pusty żołądek, czy nie. Bo jeżeli zjadł to na pusty żołądek, no to będzie gorzej.
1: Jest dużo przypadków zatruć, podtruć?
0: Tych przypadków nie ma dużo. Problem polega na tym też, że w momencie, kiedy opiekun widzi, co to zwierzę zjadło, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że faktycznie to było jakieś otrucie czy zatrucie. Natomiast ani badaniami USG, ani badaniami krwi my nie jesteśmy w stanie rozróżnić na 100%, na przykład, czy nasze zwierzę jest czymś otrute, czy na przykład nie zjadło, nie wiem, padłej myszy, padłego zwierzęcia, które już ulegało procesowi rozkładu, w którym biorą udział na przykład bakterie beztlenowe. Możemy mieć dokładnie takie same objawy. Bardzo często też takie otrucia są mylone z chorobami zakaźnymi, takimi chociażby jak parwowiroza czy panleukopenia. I teraz nie ma wciąż takich badań toksykologicznych, które my możemy zrobić, żeby na 100% określić, co zostało zjedzone, tylko niektóre, nawet w zakładach toksykologii weterynaryjnej, tylko niektóre substancje są możliwe do oznaczenia. Wciąż niestety to jest tak jak trochę z narkotykami. Te substancje cały czas powstają nowe i trochę trudno jest podążać za tym i być na bieżąco i też to diagnozować w taki sposób.
1: Tak sobie myślę, czy spacery z psem na smyczy niejako rozwiązują ten problem.
0: Dużo rozwiązują.
1: Ja nie chodzę ze swoim psem, ale jednak go pilnuję. Gdzieś przy śmietniku czegoś szuka, od razu krzyczę.
0: To jest rzecz bardzo ważna do wspomnienia. Nawet jeżeli nasz pies jest bardzo grzeczny, nawet jeżeli jest odwoływalny, nawet jeżeli reaguje na komendy, niestety na spacerze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie spuszczać go z oka. Ja wiem, że spacer często ma być też dla nas przyjemnością, ale musimy za te zwierzęta być odpowiedzialni, bo myślę, że bardzo wiele sytuacji, kiedy, zwłaszcza w zimie i w jesieni, kiedy są hałdy śniegu, kiedy są hałdy zgniłych liści, jest czasami trudne do wyłapania, jeżeli ten zwierzak nie jest na smyczy, bo nawet jeżeli on stoi tyłem do nas, to my nie do końca wiemy, czy on wącha to, czy już czegoś nie zjada. I to jest problem.
1: Lasy wydają się bezpieczne, ale i też prowokują do takiego puszczania psów ze smyczy. Psów czy zwierząt, bo to też...
0: Lasy są bardziej bezpieczne, ja bym powiedziała.
1: Tak, bardziej, ale też jakieś zagrożenie jest, tak?
0: Oczywiście. W lasach mamy inne zagrożenia. W lasach mamy chociażby dużo zwierząt i teraz musimy pamiętać, że na parwowirozę nie chorują tylko psy, ale chorują też na przykład lisy. I teraz jeżeli...

0: co prawda one są zabezpieczone, ale w momencie, kiedy gdzieś będzie w lesie jakiś kał zanieczyszczony przez po prostu kał lisa i to będzie lis, który będzie chory na parwowirozę, nasz pies to zje, poliże i może dojść do infekcji. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to miejsce bezpieczniejsze, bo większość otruć czy zatruć to są działania naszego, że tak powiem, egzystowania, działania ludzkie. Natomiast mimo wszystko, jeżeli mamy psa, który ma tendencję do zjadania, ma tendencję do lizania, nawet jeżeli chcemy mu dać trochę wolności i w lesie puścić go wolno, załóżmy mu odpowiedni kaganiec, oczywiście taki, który pozwala w pełni oddychać. To są specjalne, duże, plastikowe kagańce, ale takie, które utrudniają mu zjadanie czegokolwiek. Bo mimo wszystko to jest bezpieczniejsze dla niego.
1: Korzystając z tego, że z panią rozmawiam, to przejdźmy teraz do domu. W domu no też nie wszystko psy powinny jeść. Taka rzecz, która chyba pierwsza mi przychodzi do głowy, to czekolada. Od zawsze mówiono, nie dawaj psu czekolady. Jak to jest z tymi domowymi rzeczami?
0: Z domowymi rzeczami niestety jest tak, że my bardzo często zapominamy o kilku aspektach. Po pierwsze, nasz metabolizm jest troszeczkę inny niż innych gatunków. To widać chociażby na przykładzie zestawienia psów i kotów. Część rzeczy będzie toksycznych dla kota, a nie będzie toksyczne dla psa. Natomiast w domu trzeba uważać oczywiście na czekoladę. Przede wszystkim, jeżeli jest to czekolada gorzka, która jest, ma mniej dodatków, tylko ma więcej substancji czynnej, trzeba przede wszystkim uważać na wszystkie rośliny. I to jest podstawa.
1: Bo czy psy, żeby tam nie podgryzał jakiegoś kwiatka.
0: Tak, jest bardzo duża grupa roślin tropikalnych, która jest wyjątkowo toksyczna dla zwierząt. Jeżeli chodzi o takie toksyny, o których większość osób nie myśli, to są też cięte kwiaty. Dla przykładu, woda po konwaliach jest jedną z najsilniejszych toksyn, jaka istnieje na świecie. I teraz zwierzę, które napije się takiej wody, w momencie, kiedy ta woda się gdzieś wyleje, może mieć naprawdę bardzo poważny problem. Cebule roślin ogrodowych. Idzie wiosna, przynajmniej mamy nadzieję. Część z nich jest wybitnie toksyczna. Dodatkowo cebula i wszystkie podobne rośliny są wyjątkowo toksyczne dla kotów. Nie pamiętamy o tym i często gdzieś nam to umyka winogrona. Musimy pamiętać o tym, że leki. My bierzemy, niestety jesteśmy pokoleniem starzejącym się, jest coraz więcej leków, które mogą być w jakikolwiek sposób toksyczne. I teraz możemy mieć taką sytuację, że zwierzę zje jakąś tabletkę i w zależności od tego, co to było, nic może się nie stać, a może stać się bardzo dużo. Trzeba uważać na to, żeby też leków nie pomylić. Zwierzęta dostają od nas różne leki, możemy pomylić nasze tabletki z ich tabletkami. Wszystkie, pomijamy już wszystkie środki dezynfekcji, środki do czyszczenia, środki chemiczne. Orzechy. Musimy też pamiętać, że zwierzęta są od nas mniejsze. W związku z tym, nawet jeżeli robimy takie rzeczy, co jest naprawdę niedobre, jak podawanie ludzkiego jedzenia zwierzętom, pamiętajmy, że jeżeli dajemy ser żółty maltańczykowi, który waży 2 kilo, no to jeden plasterek dla nas, jeden plasterek dla niego, to jest zupełnie co innego.
2: SK Zielona Góra News.
3: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra, artystka sztuk wizualnych, inaczej malarka i to mieszkająca w naszym województwie. Magdalena Łazar, bo o niej mowa, studiowała w Zielonej Górze i w Krakowie, a ze sztuką związana jest całe życie. Więcej w rozmowie z Krystianem Machalicą.
2: Eska Zielona Góra.
4: Na pewno jestem malarką. Kończyłam tutaj uniwersytet na wydziale sztuki. A potem jeszcze studiowałam w Krakowie, no i lubiłam różne rzeczy, nie porzuciłam malarstwa, wręcz przeciwnie, rozwijałam się dalej, no i skutkiem są różne wystawy, między innymi tam w Rzymie.
5: Powiedz proszę, zaraz oczywiście do Włoch przejdziemy, czy polecimy, już tam używając jakichś takich gier słownych, jaki to jest kierunek w znaczeniu, czy on pomaga się rozwijać artystom i czy artyści, tak podbijając

0: trochę temat, potrzebują studiów.
1: Zdecydowanie tak, szczególnie takich jak tutaj w Zielonej Górze na kierunku artystycznym. Jest to wyjątkowa absolutnie szkoła studia, której można się spotkać z niesamowitymi, cudownymi ludźmi. I to jest chyba główne szczęście, że podejście do studenta jest bardzo indywidualne i każdy, kto chce się rozwijać, spotka ludzi, którzy mu to po prostu mogą bardzo umożliwić, bo no, są niesamowici. Ja uwielbiam ten instytut, uwielbiam profesorów, którzy tutaj uczą i zdecydowanie tak.
0: Czego można się nauczyć na takich studiach i czy trzeba mieć jakąkolwiek podstawową, choćby wiedzę, czy osoba, która zamierza być artystą, malarzem, coś rysować, malować, ale kompletnie nie ma pojęcia o podstawach tego warsztatu, ma tam czego właśnie szukać? Dla kogo to jest miejsce?
1: To jest dla ludzi wrażliwych, którzy chcą rozwinąć widzenie świata przede wszystkim, bo paradoksalnie sztuki wizualne polegają na tym, żeby widzieć. Czyli my przede wszystkim uczymy się patrzenia. I tak myślę, że to jest czuciopatrzenie, albo myślo-czuciopatrzenie, tak powiem. Że to jest specyficzne podejście do rzeczywistości, które sprawia, że możemy po prostu spowodować, jakby ująć w formę to wszystko, co zauważymy. Bo od zmysłów się ta droga zaczyna w twórczości.
0: A powiedz proszę, czy malowanie obrazów to jest bardziej geometria, linie pomocnicze, linie główne, czy to jest bardziej takie patrzenie trochę w głąb i te uczucia, których chyba się nie da nauczyć, tak mi się wydaje. A może się da, może się zaskoczę.
1: Znaczy, można się nauczyć zauważania tego i pewnego rodzaju wrażliwości i oczywiście też technik, które pozwolą właśnie na to, żeby przekazać to, co ująć w formę to, co właśnie czujemy i to, co widzimy. Także to jest chyba istota tego, żeby nauczyć się ujmować w formę to, co jest dla nas wyjątkowe, wrażliwe i to, co jakby powoduje nasz kontakt z rzeczywistością, o tak powiem.
0: Rozumiem, wszystkiego od podstaw można się nauczyć na uniwersytecie.
1: Trzeba mieć już podstawy na zasadzie takiej, że trzeba chyba mieć miłość do tego, żeby jednak rysować, malować, chcieć przekazać właśnie w sposób wizualny ten rodzaj wrażliwości. Ludzie, którzy są, jakby dla kogo to jest? To jest przede wszystkim dla wrażliwców, którzy chcą ująć w formę plastyczną, wizualną, to co czują, to co dostrzegają. Także z jednej strony ta nauka polega na tym, że gdzieś tam budzi się w nas wrażliwość spojrzenia, a z drugiej strony uczymy się tego, żeby oddawać to na płótnie, ewentualnie w innych mediach, na przykład art wideo, albo w rysunku, albo w performensie. To w zależności od tego, jak będzie przebiegał proces twórczy.
0: Powiedziałaś, wrażliwość się budzi, czyli ona też się pojawia, nad nią się w pewien sposób pracuje, czy to jest taki obszar funkcjonowania człowieka, który żyje i rośnie gdzieś sam z siebie? Czy da się pracować nad tym?
1: Zdecydowanie tak.
0: To co trzeba robić?
1: No, jak najbardziej patrzeć. Patrzeć i nie ulegać schematom. Jak najbardziej wykonywać te wszystkie polecenia, jak już się jest studentem. Wszystkie zadania, które są twórcze i rozwijające, dawane przez profesorów. No i co trzeba robić? Przede wszystkim żyć. Żyć bardzo wrażliwie. Mieć chyba rodzaj buntu też w sobie, nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość, na to, co tak zwany Matrix, ewentualnie media, główne media podają do wiadomości.
0: Studiowałaś na uczelni zielonogórskiej, studiowałaś na uczelni krakowskiej, być może jeszcze gdzieś, nie wiem, w każdym razie da się porównać jakoś te uczelnie. Czasem mam wrażenie, że mówiąc tutaj o województwie lubuskim, no, umniejszamy wagę naszej uczelni. Gdzieś w rankingach jest bardzo daleko. Jak ty byś zestawiła?
1: Nasza uczelnia jest bardzo wysoko w rankingach.
0: Jeśli chodzi o kierunek
1: oczywiście, nasz instytut jest bardzo wysoko, Instytut Sztuk Plastycznych jest bardzo wysoko w rankingach. Jest to wyjątkowe miejsce i jak z mojego doświadczenia

0: jak ja tutaj studiowałam, potem byłam w Krakowie, to wszystko się zgadzało. Wręcz przeciwnie, ja byłam z przodu w myśleniu o formie na przykład, z przodu w stosunku do ludzi, którzy studiowali gdzie indziej jeszcze wtedy, albo po prostu w Krakowie. Także absolutnie nie pozwalam powiedzieć żadnego złego słowa.
1: Jak długo malujesz?
0: No to całe życie.
1: Pierwsze obrazy to były jakieś rysunki małej dziewczynki, czy to już były poważne prace?
0: Nie, rysunki małej dziewczynki.
1: Jak to się zaczęło? Jak zdobyć tę inspirację? I czy od razu można cię nazwać artystką, czy jednak ten artyzm pojawił się gdzieś? Czy może wciąż czekasz na niego, bo to każdy artysta mówi trochę inaczej.
0: To bardzo dobre pytanie, bo faktycznie pewna potrzeba wyrażania świata w sposób plastyczny była od początku. To odkąd pamiętam, ja zawsze siedziałam w kącie, rysowałam, albo zawsze tak było. Natomiast miałam szczęście właśnie spotkać ludzi, którzy powiedzieli, że tak, to jest dobre, jakieś nagrody zdobyłam i to też motywowało do tego, żeby jednak poświęcać czas, bo to tak na tym polega, że poświęcamy czas temu, co kochamy i potem to rośnie. No aż tutaj trafiłam właśnie do Zielonej Góry. Cudowny czas, absolutnie fantastyczny. Bardzo dużo się dowiedziałam. Teraz nawet wracam do tego, co wtedy się wydarzyło, bo to były piękne rzeczy, takie łamiące schematy, popychające mnie na takie bardzo ciekawe terytoria intelektualne, artystyczne. I to jest, po to się żyje, po to się studiuje, ja tak uważam. No, a ten artyzm, to on po prostu jest. On nabywa się go właśnie w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z innymi artystami, no bo artyzm to jest rodzaj formy. Natomiast za formą musi iść treść. No więc ja intensywnie żyję, trochę podróżuję, trochę szaleję na różnych niwach, więc tutaj jest moja inspiracja z życia. Natomiast co do rozwoju formy artystycznej, no to też nie można, że tak powiem, porzucić tego. Trzeba być cały czas w toku działania.
1: Czego dowiedziałaś się sobie podczas tych lat malowania? Czy da się, przelewając to, co ma się w głowie, to, co ma się w sercu, na papier, też dostrzec siebie w pewien sposób?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj konfrontacji. Że moment, kiedy ja siedzę w pracowni, wymyślam, jest to moment absolutnej szczęśliwości i absolutnego flow i absolutnej mojego spełnienia. Co do konfrontacji, czyli na przykład wystawy albo performance'u jakiegoś, ten moment konfrontacji jest zawsze bardzo trudny. Czasami bywa bolesny, czasami sprawia ogromny niepokój egzystencjalny, krótko mówiąc. No bo myślę, że większość artystów, ale na pewno ja, boję się być niezrozumiana. Jednocześnie wiem, że mam treści na tyle uwrażliwione, że nie wszyscy muszą mnie zrozumieć, a chciałabym, żeby mój komunikat docierał. I boję się tego, że nie dotrze i boję się być przez to źle oceniona. Zresztą zdarzyło mi się kilka razy mieć takie historie.
1: Starasz się dopasowywać do odbiorcy, czy całkowicie oddajesz siebie podczas malowania, podczas pracy? To jest trochę kontra do tego niezrozumienia właśnie.
0: No więc jeśli mam konkretne zamówienie, bo też staram się malować na zamówienie, to staram się być w kontakcie z odbiorcą i staram się, żeby to się odbywało mimo wszystko w porozumieniu tego, czego on chce i tego, czego ja chcę. Żeby gdzieś tutaj był rodzaj zgody i wspólnej drogi, bo tak myślę, że wtedy

0: był rodzaj zgody i wspólnej drogi, bo tak myślę, że wtedy to, co ja mogę zaproponować, jest poszerzone przez to, co chce, czego chce odbiorca, o czym ja mogę mieć na przykład to zielone pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no to nigdy nie staram się myśleć o odbiorcy. To jest gdzieś, nawet nie chcę, nawet nie mam takiej myśli. Po prostu jestem bezpośrednio z moim dziełem.
1: W jaki sposób malujesz? To znaczy, czy masz w głowie konkretny obraz, konkretną wizję, czy to jest tak trochę na zasadzie, sobie teraz zażartuję, tam gdzie mnie ręka poniesie, która farba, czy który kolor się nabierze?
0: Właśnie są takie piękne momenty, kiedy faktycznie rzecz rozgrywa się pomiędzy okiem a ręką. I to jest tak, że umysł śpi. I to jest cudowny moment, kiedy ja jestem bezpośrednia w tworzeniu i we flow. I wtedy, kiedy nie muszę słuchać mojego wewnętrznego krytyka, wtedy, kiedy on ma jakieś, nie wiem, pomysły na to, co ja powinnam robić. No i to są... Więc tak, ja staram się tworzyć bardzo mocno w kontakcie ze sobą.
1: Pomiędzy okiem a ręką, to tak zapachniało trochę poetyką.
0: No trochę tak jest.
1: O czym malujesz? Czy o czym ci się najłatwiej maluje?
0: Najłatwiej mi się maluje, kiedy mam taką czystą intencję, czystą ideę. Kiedy nie chcę 10 rzeczy, tylko tą jedną. Kiedy jestem w procesie i na przykład jak malowałam te obrazy z cyklu Złotej Godziny, to ja po prostu wiedziałam, że biorę najpierw farbę na przykład różową, maluję elementy, które gdzieś tam zapamiętane zostały, przetworzone przeze mnie. Potem wiem, że to musi się zmienić, ponieważ tak to wygląda, ponieważ takie jest flow, ponieważ tam mnie prowadzi. Potem nakładam złoto, ewentualnie farbę złotą, rękoma wylewam, niszczę to potem. Potem to obcuję z tym w taki specyficzny sposób. Myślę, że jest w tym rodzaj namiętności jakiejś takiej, takiej pasji wręcz, a czasami medytacja. I nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest lepsze. To po prostu dzieje się w chwili, w tu i teraz i to mi sprawia bardzo dużo, to mnie nasyca.
1: A malowanie to jest takie trochę grzebanie w emocjach, w samym sobie, co też nie zawsze jest przyjemne, bo może do czegoś na przykład prowadzić? Czy starasz się tego unikać?
0: Dla mnie malowanie zdecydowanie jest przeglądem obrazów, które mam w głowie, które mam w sercu.
1: Czyli to nie jest zawsze takie wesołe podśpiewywanie?
0: Nie. To jest to wszystko, potem wyświetlają mi się elementy, które na przykład zdarzyły się podczas, kiedy myślę o danym pejzażu. I ten pejzaż wtedy się na przykład potrafi zmienić, ściemnić na przykład, albo zatrzymać i kontynuuje w innym miejscu. Czasami jest tak, że w ogóle bardzo często jest tak, że też dobieram do tego obrazu jakieś elementy, które znajduję. Jest to rodzaj kolażu, na przykład strzępy starej farby, która nagle gdzieś tam zafunkcjonuje. Ja to po prostu łączę z materią tej, która powstaje. No i powstają taki rodzaj faktury, to tak jak faktura wspomnień, tak jak faktura emocji, tak jak pejzaż wewnętrzny, tak jak myśli, które gdzieś tam się plączą.
1: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
0: No właśnie, zawsze. I to jest mój problem.
1: Problem?
0: Tak, problem, dlatego że mam duży przepływ

0: które gdzieś tam się plączą.
1: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
0: No właśnie, zawsze. I to jest mój problem.
1: Problem?
0: Tak, problem, dlatego że mam duży przepływ.

0: Zielona Góra News.
1: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Czekał na to dwie dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski, który awansował do World Snooker Tour, czyli światowej elity tego sportu, jest jednym z trzech Polaków i drugim Lubuszaninem, który może sobie teraz pozwolić na starty w najważniejszych turniejach na świecie. A więcej w materiale Krystiana Machalicy.
0: Eska Zielona Góra.
2: Mateusz Baranowski, zielonogórski snukerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
3: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywał PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
2: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School, zdaje się. To właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zacząłeś od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
3: Dobra. Tak, szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu, do main touru. Później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q-School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
2: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
3: Tak, ale później grałem z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników. Także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
2: Czwarta runda była najtrudniejsza, tam zdaje się byłeś bliski porażki nawet.
3: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie, jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
2: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
3: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali, oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
2: Z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
3: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden, albo awansujesz,

0: albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także, także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
1: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet o samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
0: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, tak. Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to, że podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, 2 pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment. Od 1-1 do 3-1 naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem 2 kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolice 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już nowy sezon, całkowita zmiana planów i kalendarza moich rozgrywek, także no trzeba było szybko się wziąć w garść i przygotować do następnych turniejów.
1: A miałeś już zaplanowane turnieje amatorskie i z tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
0: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to. No, nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o 3., 4. rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami, innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata amatorów drużynowe, jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.

0: My jesteśmy chyba w podobnym wieku. Ja mam 28 lat, rocznik 97.
1: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
0: Tak, to wszystkiego najlepszego. Ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku, akurat?
1: No tak,
0: w ten sposób.
1: No, myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów. Trochę zmienić obowiązki, oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą. Co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
0: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
1: Tak, tam...
0: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
1: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku. Ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu. Pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil, ale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
0: Czyli taki defensywny styl trochę.
1: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
2: SK Zielona Góra.
3: A ja jeszcze odsyłam Was na nasz portal sk.pl. Tam codziennie znajdziecie najnowsze wiadomości z Zielonej Góry i z okolic. Na sk.pl przeczytacie między innymi o tym, że już niebawem wiosenna masa krytyczna przejedzie ulicami Zielonej Góry. Do pokonania będzie około 18 km, ale takim tempem, że każdy powinien dać radę. Na sk.pl także o tym, że wielkimi krokami zbliża się kolejny piknik naukowy Centrum Nauki Keplera.

0: Góra News.
1: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Czym jest kostium? Ubraniem, opowieścią, drugą skórą? Czy małe miasto może stać się domem dla niszowej sztuki? Rozmawiamy z Esterą Parker, artystką wizualną, kostiumografką, która łączy świat teatru, filmu i performansu. Materiał Klaudii Mazurek.
0: Eska Zielona Góra.
2: Skąd właśnie pomysł na sztukę? Jak u ciebie zaczęła się ta droga?
3: Ja myślę tak naprawdę, że ja bardzo długo nie wiedziałam, w którą ja stronę pójdę. I nawet po wyjeździe do Anglii nie wiedziałam dokładnie, na jaki ja kierunek pójdę i gdzieś to dopiero później zaczęło się klarować. Natomiast zawsze czułam taki... na pewno jakąś potrzebę tworzenia, jakakolwiek by ona nie była. Bardzo też tak czerpałam przyjemność z eksploracji różnych rzeczy i wydaje mi się, że to jakby nie minęło u mnie i pewnie nie minie. I bardzo dużo różnych rzeczy robiłam w przeszłości i gdzieś tam zawsze udało mi się je składać jak takie puzzle. Wydaje mi się, że to, czy to w jednym momencie jest projektowanie kostiumu, to czy ja mam ochotę namalować jakiś obraz, czy stworzyć jakiś teledysk, to jest tak naprawdę jakimś takim etapem, który się zmienia w ciągu życia. I z kostiumem na pewno jakby byłam i jestem związana na dłużej, ale w jakimś sensie każda forma staje się niewystarczająca być może dla człowieka albo dla mnie w pewnym momencie, że kiedy już czasem poczujemy się komfortowo w jakiejś przestrzeni, to nabieramy potrzeby, żeby wyjść poza tą ramę. I takim fajnym sposobem gdzieś tam dla mnie jest właśnie taka interdyscyplinarność sztuki, to, że ja mogę łączyć różne rzeczy. Projekt, nad którym gdzieś tam pracuję oprócz festiwalu, to jest jakby mój zespół, który powstał niedawno. I ja tam na przykład melorecytuję swoje wiersze, które pisałam gdzieś tam od na przykład nastoletnich lat, ale też nikomu jakby nie pokazywałam. I naraz się okazało, że ja mam tyle tekstu i tyle wszystkiego, że nie sądzę, że piszę wersję, to zaczynałam jakby trzy książki. I że mam wokół siebie muzyków, którzy tak fajnie improwizują do mnie, a ja do nich, że z tego powstał bardzo szybko koncert. Więc jakby bardzo dużo rzeczy się dzieje w momencie, kiedy jesteś jakby otwarty na różne możliwości. I wydaje mi się, że trochę tak być może jest trochę z tą sztuką, że ja chodziłam na ten rysunek i malowałam, bo po prostu lubiłam i wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii i potrzebuję to do portfolio, ale nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam kierujesz się tą intuicją i pozostajesz otwarty, te drogi otwierają się i pozwalają ci eksplorować bardzo dużo różnych rzeczy. Ja w momencie, kiedy wyjeżdżałam do Anglii, to wyjeżdżałam z takim zamysłem, że będę studiowała modę, ale tak naprawdę nie wiedziałam, dlaczego ja mam ten zamysł, bo ja modą się aż tak nie parałam, jak powinnam była jakby w moim mniemaniu, oczekiwaniu, jeżeli ja chcę tą modę studiować. Więc ja nie byłam jakoś super ubraną dziewczyną z żagania, która po prostu, wiesz, ciągle przegląda obrazki żurnalowe i stara się kogoś odzwierciedlić. Mama raczej mówiła, że ja nigdy nie miałam potrzeby, a ja nie wiem, czy nie miałam potrzeby, czy nie miałam odwagi, ale nie czułam też, nigdy nie chciałam, nie czułam takiej potrzeby, żeby przynależeć do jakiejś, wiesz, grupy czy subkultury, więc ja gdzieś tam sama siebie nie lubiłam definiować w kostiumie. Ale to, co jakby poznałam, czy zaczęłam się uczyć, to, co mnie urzekło jakby w kostiumie, to była ta historia, którą opowiadamy w momencie, kiedy zakładamy coś na siebie, kiedy masz taką fizyczną możliwość stworzenia bohatera, opowiedzenia historii w sposób taki niewypowiedziany, tak? Czyli my tworzymy jakąś historię, tworzymy jakiś taki przekaz podprogowy dla odbiorcy, my pomagamy wcielić się w rolę danej osobie, stworzyć ten świat. I wydaje mi się, że ja zawsze lubiłam obserwować ludzi i ja w ogóle lubię ludzi. Lubię patrzeć na nich i zastanawiać się, wiesz, dlaczego mają na sobie to, co mają, co stoi za tymi wyborami, jaką mają historię, jaka jest ich historia. I wydaje mi się, że to, co postrzegałam w modzie bardzo często jako dosyć płytkie czy sezonowe, to w kostiumie, nawet jeżeli nie było to piękne, bo w kostiumie nie zawsze oczywiście o to chodzi, żeby coś było piękne, tylko żeby było prawdziwe. I wydaje mi się, że ja tej prawdy zawsze szukałam. I kostium mi to dawał. I on był przede wszystkim też bardzo taki namacalny, taki

0: z którym jakby mogłam pracować z materiałem, mogłam eksperymentować. W ogóle jakby kocham tworzyć, w sensie kreować rzeczywistość. I mi się wydaje też, że w tym momencie kostium stał się dla mnie za mały. Tak głupio troszeczkę brzmi, bo oczywiście możesz też piąć się, wiesz, po tej drabinie kostiumografii i robić coraz większe i trudniejsze i bardziej wymagające projekty. Ale u mnie zaczęło się coś takiego pojawiać, że jakby chciałam mieć większą kontrolę nad kreacją rzeczywistości takiej, powiedzmy sobie, performatywnej czy takiej artystycznej. I zaczęło mi tak brakować też takich innych elementów, takich może bardziej reżyserskich. Czasem byłam wdzięczna, że ja się reżyserem nie zajmuję, bo ja mówię, jaki ogromny trzeba mieć taki, wiesz, taką siłę w sobie, żeby zwerbować ludzi do swoich projektów. W momencie, kiedy, wiesz, ty masz jakiś pomysł, scenariusz i masz ochotę, wiesz, zrealizować jakiś większy projekt, film, to ty musisz tych ludzi mieć siłę przekonać, żeby oni przyszli jakby z tobą pracować. Mhm. Nawet jeżeli czasem pieniądze za tym nie stoją. I ja tak zawsze podziwiałam też tych ludzi, już tak mówię, nie byłabym w stanie jakby tego zrealizować, ale to jest coś dokładnie, co my robimy tutaj w sumie od 2 lat, czyli stworzyliśmy sobie jakąś wizję na festiwal, mamy jakieś swoje założenia artystyczne, no i właśnie w taki sam sposób trochę uczymy się tych ludzi werbować, przekonywać, bo wierzymy bardzo głęboko jakby w ideę i w słuszność rozwijania takich projektów.
1: Ciebie nie było przez jakiś czas w Polsce, bo byłaś w Anglii. Mhm. I to było kilka szkół. I powiedz, jakie to były szkoły i co ty tam w ogóle robiłaś, bo wiesz, jak patrzysz na tą nazwę, to ciężko ogarnąć, co za tym stoi.
0: Pewnie tak. Pewnie tak, jak ktoś patrzy ze mną. Więc pierwszą szkołą, do której wyjechałam po liceum, bo chodziłam do liceum do Wolfława Prusa w Żarach. I już w trakcie liceum, na pierwszym albo na drugim roku, bardzo wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii. I to się być może właśnie wtedy stało moją taką trochę obsesją. Więc ja głównie w liceum skupiałam się na tym, żeby uczyć się języka angielskiego i żeby chodzić na lekcje rysunku. I to były moje takie dwa takie punkty skupienia. I ja byłam strasznie zakochana w Cambridge, bo tam odwiedziłam z mamą w wieku 16 lat. Ale tam nie znalazłam żadnej takiej szkoły, która by mi akurat odpowiadała, więc znalazłam ją w Bath. Tam też mieliśmy znajomych niedaleko, więc łatwiej mi tam było wyjechać. Ja wyjechałam sama do tej szkoły, więc tam ukończyłam taki roczny kurs Foundation in Art and Design, to się tak nazywało. I on miał tak naprawdę przygotowywać do studiów już takich normalnych. Tak zwany nasz taki, nie wiem, rok zerowy, można powiedzieć. I ten rok kończy bardzo wielu Anglików i też jest polecany dla cudzoziemców, też żeby nauczyć się troszeczkę bardziej tego systemu brytyjskiego, żeby rozwinąć nawet język angielski, bo jak przyjechałam do Anglii, byłam uczennicą piątkowo-szóstkową, to jednak tam miałam takie, wiesz, poważne blokady i naraz się okazało, że ciężko jest mi wyrazić siebie i musiałam oczywiście jakby bardzo szybko też nauczyć się wyrażać siebie i omawiać swoje projekty w języku angielskim, więc wiele słownictwa, które się uczyłam, to po dzień dzisiejszy nie wiem, jak brzmi po polsku, bo od razu uczyłam się po angielsku. I to był taki piękny rok, bo uczyliśmy się bardzo wielu rzeczy. Można powiedzieć być może, że to są takie, nie wiem, może liceum plastyczne, może w pigułce, może coś takiego. Czy mieliśmy i rzeźbę, i fotografię cyfrową, analogową, mieliśmy ciemnie, uczyliśmy się obsługi świateł, mieliśmy taki print room, gdzie mieliśmy różne takie techniki druków, takich starych. Rysowaliśmy, malowaliśmy z natury, ale też przede wszystkim uczyli nas tam bardzo być ciekawym świata. I mieliśmy nasze takie reguły, nasze wewnętrzne, które jakby poznaliśmy pierwszego dnia, czyli na przykład zakaz używania pędzli. Czyli te wszystkie prace, które powstały przez cały rok, które były na przykład rysunkiem z natury, to były nigdy przy użyciu pędzli. I czasem to tak wyglądało, że prosili, żebyśmy szli na lunch, na dwór i przynieśli 3 przedmioty, nie wiedząc, co my zrobimy z tymi przedmiotami. Później dopiero się dowiadywaliśmy, że to są przedmioty, z którymi będziemy tworzyć, malować coś. Ale malować coś rzeczywistego, czyli na przykład, nie wiem, architekturę. Czyli uczyliśmy się na pewno takiego myślenia gdzieś tam kreatywnego, uczyliśmy się eksplorować dane narzędzia, poznawać ich takie, no, charakterystyki w jakimś sensie. i pracować z różnymi rzeczami. Ale korzystanie z tych różnych rzeczy uczyło nas też, wydaje mi się, też takiego trochę jakby rozluźnienia, że my tak naprawdę nie mogliśmy przewidzieć ruchu danej rzeczy, tak jak

0: jesteśmy w stanie przewidzieć na przykład do ruchu pędzla, bo jesteśmy przyzwyczajeni do nich, to tamte rzeczy fajnie tak trochę bardziej w taki wolny sposób zaczynały powstawać, mam wrażenie. Tam też mieliśmy takie zajęcia z textiles, taki krótki projekt i wtedy tam pierwszy raz obsługiwałam maszynę do szycia. Więc to był taki basicowy początek, ale te zajęcia były takie bardzo szybkie i bardzo pobieżne, ale które musiały bardzo szybko jakby zaowocować w tym, że musiałam stworzyć swój pierwszy kostium, żeby z kolei złożyć podanie do London College of Fashion na kostiumografię, żeby już się jakby do niej dostać. Więc mieliśmy taki bardzo krótki proces pomiędzy wrześniem a styczniem na 3 projekty. Takie większe. W ciągu tych kilku miesięcy musieliśmy już tak naprawdę przygotować portfolio do szkoły wyższej. Moim wyborem było London College of Fashion. Pewnie dlatego też, że to był kierunek i studia taki jakby prawie, że jakby nieosiągalny, że w naszej takiej świadomości studenckiej i też jakby świadomości nauczycieli, to był takie miejsce prestiżowe, do którego ciężko się dostać. Wobec tego budziło emocje takie, że no ale ja jednak chcę spróbować, czy ja będę w stanie się tam dostać i studiować z ludźmi, no tak w moim mniemaniu, najlepszymi.
1: To były jakieś ciężkie wymogi? Jakie to były wymogi, żeby się tam dostać?
0: Żeby dostać się na kostiumografię w Londynie, to musiałam przygotować portfolio prac zróżnicowane. Oczywiście to, co pokazuje się w portfolio, ma ogromne znaczenie.

0: spróbować, czy ja będę w stanie się tam dostać i studiować z ludźmi, no tak w moim mniemaniu, najlepszymi.
1: To były jakieś ciężkie wymogi? Jakie to były wymogi, żeby się tam dostać?
0: Żeby dostać się na kostiumografię w Londynie, to musiałam przygotować portfolio prac zróżnicowane. Oczywiście to, co pokazuje się w portfolio, ma ogromne znaczenie.

0: drogi, żeby się tam dostać?
1: Żeby dostać się na kostiumografię w Londynie, to musiałam przygotować portfolio prac zróżnicowane. Oczywiście to, co pokazuje się w portfolio, ma ogromne znaczenie.

wartości. Czyli sprawdzali, czy jakby ja odnajdę się w tym Londynie, jakie mam motywacje. Sprawdzali, czy ja jestem świadoma swoich słabych stron. To bardzo ważne było na każdym etapie nauczenia. Czy ja jestem świadoma, gdzie mogę się polepszyć, gdzie ja muszę pracować, co jest jeszcze niezrobione. Ale też

0: gdzieś tam bardzo już ciągnęło mnie, żeby pracować, że tak powiem, w industry. Miałam taką wielką potrzebę. W Anglii też nie ma takiego jakby wymogu i presji społecznej, bynajmniej nie było wtedy, kiedy ja byłam, żeby kończyć magistra, tak? Jakby ten licencjat jest już na tyle dobrze postrzegany, że spokojnie można zacząć pracować i też ta praca tak naprawdę no to dopiero nam pokazuje, czym jest kostium w prawdziwym świecie, bo my możemy sobie tworzyć 3 miesiące jeden kostium i później być z niego rozliczanym, a idziemy do prawdziwego życia i okazuje się na przykład, że mam 20 kostiumów stworzyć w miesiąc i że ja nie mogę już tyle czasu spędzić nad jednym kostiumem, że mam limitowany czas, ile ja mogę rozwijać dany projekt. Ale też to, czego uczymy się już w prawdziwym życiu, to jest ta szybkość podejmowania trafnych decyzji, ufanie intuicji. I po tych kilku latach, kiedy urodziła się moja córka, to wtedy miałam znowu taką nieodpartą ochotę, żeby iść na studia, żeby kontynuować. Ja tam wahałam się pomiędzy kilkoma kierunkami. Ostatecznie zdecydowałam, że to będzie Cultural and Creative Entrepreneurship na Uniwersytecie na Goldsmith.
1: A ja jeszcze przypomnę, że na sk.pl najnowsze newsy z Zielonej Góry.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej,

0: No to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2002-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem,

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę. Chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał. Po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się

0: strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
1: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręcili swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale...

0: Pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna do dziś.
1: Mój pierwszy hit.
0: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
0: Ojej, i to było Radio SK. Muszę powiedzieć, to było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne, ogromnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
0: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca.

0: że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam ESCA Music Awards.
0: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca.

0: Festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
1: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
0: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
1: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
0: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Summita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
0: To prawda.
1: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
0: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
1: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
0: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
1: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
0: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
1: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
0: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.
0: Tak.
1: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
0: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolice Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy 3 różne dni imprezowe.
0: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli

0: Stadion Miejski Legii Warszawa jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
1: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie. Okej, w podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako

0: dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba, z mamą byłam, to miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
0: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś

0: wrzucam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
1: Mój pierwszy raz jako Zalia.
0: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało.

W końcu mówię, no dobra, to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Lia, za, za, Lia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało.

0: przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie State of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez State of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że State of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest State of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć, to ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum. Cosmo

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, w której zaczynałem być, ponowo przechodziła restrukturę.

0: Motoryzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak, i tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałem ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: News. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje

0: tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy te drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włącza sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu, i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie,

0: Że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
1: właśnie
0: to czasami
1: się, że jest odwrotnie.
0: Do jednego jest odwrotnie.
1: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
1: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest na, tak po prostu tanecznie, energetycznie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
1: W ogóle
0: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
1: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
1: dużo
0: dają.
1: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
1: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
1: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
1: że to
0: bo
1: jest
0: robię
1: cyklem.
0: Coś nowego.
1: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.

0: że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
1: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę terapeutyczne.
0: Te
1: słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
1: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne,
1: to jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: No jakieś dziecko oddajesz,
1: jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszystko jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: jest
0: to.
1: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: muzyką się żyje.
1: Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, m.in. Where Is Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
2: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK. Będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit zagranicznych też. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień w sobotę gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli zespół Milk

Słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00. Gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem, otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani. Baby. Kojarzycie? Na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan. Też wszyscy znają. No i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej. Wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo. Albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My, gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. No i napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. No w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
9: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: I po reklamie.

Jazzy. Na zakończenie 9 w Radiu Łezka dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: Thank you, DJ.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65.
14: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo, aktywnie i z klimatem.
15: Klimatyczne Lubuskie. Tu zaczyna się lato. Zaprasza Zarząd Województwa Lubuskiego.
14: Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: I po reklamie.
11: Zielona Góra na czasie.
2: Jeśli lubicie sobie od czasu do czasu ponerdzić, lubicie gry strategiczne, bitewne, albo po prostu wam się nudzi w ten niedzielny poranek, to do siebie zaprasza Krzywy Komin na Fabrycznej 13. Turniej Warhammer 4000, drugi w tym roku organizowany przez Krzywy Komin. No i jeszcze powinniście zdążyć na dwie sesje gier o 12.45, a później o 16.00.
9: Muzyką się żyje.
15: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
6: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
15: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
4: Luzik.
1: Arbuzik.
12: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
1: Poduszaki pomagały. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
8: Ja też się super bawiłem.
19: Dobrze bawiłam.
1: Tymi nagrywkami, wideo.
12: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
1: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
12: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
1: Tak.
12: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa,
0: Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
1: Tak, bardzo.
0: Jesteś za?
1: Tak, żeby wszyscy słuchali.
15: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie, Esk, też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swims, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie Mistrzostwa Świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Malkę, Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
20: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym Messengerze, żebym obudził

jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no mnie.

0: Jaki to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to Sieska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu.

0: pozdrawiam.
1: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć Jacka, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
1: Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
13: Pani Aniu, tak wygląda Pani nowa kuchnia w Art Design.
14: A jak wyglądałaby kremowa?
13: Już pokazuję. I jest kremowa.
14: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
13: Gotowe.
14: To jakieś czary.
13: Nie, to VR.
14: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. Bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao, co niektórzy mówią Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2+1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Cztery znane influencerki w jednym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
4: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
4: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce.

0: i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
1: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Bajm, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

minut po godzinie 11. Nie, 18 minut, to ja mówię. 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie. Niedzielny poranek. Proszę wstawać. Już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to no.

0: wesoły Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza. Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe. Tu każdy dzień smakuje wyjątkowo.

0: i obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. I

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z króli muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich każdy piątek na SK Live Remix. No fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki i po reklamie.
13: Zielona Góra na czasie.
14: Do 17:00 plac teatralny wypełniony będzie nauką i to taką nauką z prawdziwego zdarzenia, bo 25. urodziny obchodzi Uniwersytet Zielonogórski, no i Festiwal Nauki sobie organizują. No i na scenie m.in. Big Band UZ, zespół Firlej, widowiska, eksperymenty naukowe, lekcja tańca, także dla każdego będzie. Spotkamy się również z biblioteką.

0: Polską Kołami Naukowymi czy różnymi instytutami UZ-u.
1: Muzyką się żyje. Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You. Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę, no a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA. No a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity. Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę. Zostańcie razem z Radiem SK.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Sims. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to,

0: dwójki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze raz!
11: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł. Oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: W tłumaczeniu Mowa Ciała, taki tytuł ta piosenka, 6 minut już niecałe, zostało nam do godziny 13. Łukasz Dujczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć, moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak i dużo jaka, hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję, jak chcesz możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: obiedzie musisz posprzątać.
1: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Pani Aniu, tak wygląda pani nowa kuchnia w Art Design.
11: A jak wyglądałaby kremowa?
10: Już pokazuję. I jest kremowa.
11: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
10: Gotowe.
11: To jakieś czary.
10: Nie, to VR.
11: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
16: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
15: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif uczyło, zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
17: Luzik.
18: Arbuzik.
17: Luzik, arbuzik. To jak, to poszło? To szybka chyba historia.
18: Poluszaki pomagały. Takie dodawały otuchy, jak się śpiewało.
19: Ja też się super bawiłem.
20: Ja się dobrze bawiłam.
18: Tymi nagrywkami, wideo.
17: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
18: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
17: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
18: Tak.
17: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
18: Tak, bardzo.
17: Jesteś za?

0: Tak, żeby wszyscy słuchali.
1: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie, Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie, a cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Stefangelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
2: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
1: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energię hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewym, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No.

0: Mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
0: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

0: piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach, praca przeszła antyplagiat, mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki, z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa, zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BRX Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Szukasz miejsca na wypoczynek, który będzie pełen energii i blisko natury? Klimatyczne Lubuskie zaprasza! Jeziora, rzeki, rozległe puszcze i malownicze trasy rowerowe –

0: gospodarki wodnej w Zielonej Górze.
1: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki.
5: I po reklamie.
6: Zielona Góra na czasie.
7: Cinema City do siebie zaprasza dziś m.in. Dzień Objawienia, nowy film Stevena Spielberga. Mnóstwo akcji, takie kosmiczne klimaty. To cały dzień jest grany ten film. Milczenie owiec o godzinie 19. Można się również wybrać na film biograficzny Michael o 20.20 czy horror Obsesja od 16.20 w górę.
8: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zaprasza. Ma na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap w Nowym Jorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. Na Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
9: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witam.

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor, Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: A to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: USK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: i od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni z Duńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
2: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach z Duńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Jeszcze raz!
7: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
11: I po reklamie.

Wow, taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu, słuchajcie. W końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla.

0: sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Zielona Góra przy ulicy Zdrojowej 2B. Szczegóły u partnerów marki. I po reklamie.
16: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50 pod Mińskiem Mazowieckim.

0: Motocyklista uderzył w bariery.
1: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
0: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
2: Lexi, jak emocje po meczu?
3: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
2: Jak to jest grać z taką ekipą?
4: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
0: Mówili Lexi i Frisa. W drużynie gwiazd zagrali też m.in. BDS, Mateusz Damiecki czy Tomasz Fornal.
5: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK już w tej godzinie. Bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relaks, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza, szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle. Znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu. Będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna. No, bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

Esce! I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak. Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło. Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
0: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na eskowym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą słyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
2: Radio SK to promocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

Jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak Jeremy Jeremy Sochan jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl.

0: podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Zielona Góra na czasie.
14: Do Zielonej Góry, konkretnie do piwnicy Teatru Cztery Kąty na Fabrycznej 13 przyjedzie Nowosolski Teatr Terminus Aquo. No i 5 spektakli, 3 niedziele, dziś pierwsza z tych niedziel o godzinie 17, spektakl Ustalenia, a później kolejny tydzień i kolejna niedziela. Koncert przy świecach to w Filharmonii Zielonogórskiej Tribute to Metallica o godzinie 18, a Hans Zimmer 20.15.
15: Jest 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
16: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
15: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też...
17: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
15: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
18: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, w starcie prawdziwych gigantów Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii, mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa, liczba ludności 156 tysięcy, mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć, należy im się i tego się trzymajmy, a poza tym po co nam Mundial, piłkarskie emocje mamy w domu, mamy w Radiu SK, SK Karniaki Cup, możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale zanim finał to musicie odgadywać co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem, teraz jedyne co mogę robić to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bibi Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bibi Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bibi Rexha i One Day już teraz w Esce.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.

0: Wstawaj, eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Pani Aniu, tak wygląda Pani nowa kuchnia w Art Design.
14: A jak wyglądałaby kremowa?
13: Już pokazuję. I jest kremowa.
14: Piękna. Ta szafka nie mogłaby być szersza?
13: Gotowe.
14: To jakieś czary.
13: Nie, to VR.
14: W Art Design meble kuchenne Nobilia, kuchnie od projektu i wizualizacji VR po montaż. W czerwcu minus 15% na kuchnie, a AGD już od złotówki. Zielona Góra, Batorego 16. Niemieckie myślnik meble.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać.

0: wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2: Osiedle Źródlane w Zielonej Górze przy ulicy Rzeźniczaka to doskonałe miejsce dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowa inwestycja od dewelopera Rajbud z planowanym zakończeniem budowy pod koniec tego roku. Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.
11: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem de Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
12: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
11: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
13: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi.
11: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
14: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: W takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi.

0: że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i ekspresy.

0: Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99.
5: Tam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty.

0: Najlepsza lokalizacja w Zielonej Górze. Zróżnicowane metraże mieszkań, a na ostatniej kondygnacji mieszkania z poddaszami. W budynku windy, boksy rowerowe i stanowiska postojowe. Tylko do końca sierpnia promocja, rabat 5% na wybrane mieszkania. Szczegóły na www.rajbudzielonagura.pl.
1: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: To będzie ostatnia reklama.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexa i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może Tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
16: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
20: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
21: I po reklamie.
22: Zielona Góra na czasie.
23: Koncert przy świecach. Takie wydarzenie dziś w Filharmonii Zielonogórskiej. Wybrzmią utwory Hansa Zimmera, znanego z takich filmów jak Lista Schindlera, Król Lew, James Bond czy Titanic. To oczywiście koncert muzyki filmowej. A jeśli ktoś chce obejrzeć film, no to proszę bardzo, w temacie muzycznym choćby biografia Michael cały czas jest grana. Dziś jeszcze seans o 20:20.
24: Zbliża się 18, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbosch nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział

0: W obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
1: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
0: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Money, money, money.
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.

0: Wiemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

0: dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów.

0: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: będzie ostatnia reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki czy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
8: I po reklamie.

0: razie La Góra.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Od 25 lat inspirujemy nauką. Świętujcie z nami urodziny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Spotkajmy się 14 czerwca w godzinach od 12 do 17 podczas Festiwalu Nauki na Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Czekają na Was pokazy i eksperymenty naukowe, koncerty, badania profilaktyczne, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Dołączcie do największej urodzinowej imprezy w mieście. Tam nauka nabierze innego wymiaru. Zadanie finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: News.
1: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głos?

0: nie radość.
1: Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania. Ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let's You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let's You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
0: to czasami
2: jest
0: jeden do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strach dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini
0: albumy.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
0: czasem
2: centrum.
0: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron.

0: bo to jest chyba jakiś taki największy moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
0: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w moim życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują.

0: No a premiera też takie, o dobra, wszyscy jedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze. Dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, to, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest
1: to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd. Więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

W ogóle nie wiedziałam, w którą ja stronę pójdę. I nawet po wyjeździe do Anglii nie wiedziałam dokładnie, na jaki ja kierunek pójdę i gdzieś to dopiero później zaczęło się klarować. Natomiast zawsze czułam taki... na pewno jakąś potrzebę tworzenia, jakakolwiek by ona nie była. Bardzo też tak czerpałam przyjemność z eksploracji różnych rzeczy. I wydaje mi się, że to jakby nie minęło u mnie i pewnie nie minie. I bardzo dużo różnych rzeczy robiłam w przeszłości i gdzieś tam zawsze udało mi się je składać jak takie puzzle. Wydaje mi się, że to, czy to w jednym momencie jest projektowanie kostiumu, to czy ja mam ochotę namalować jakiś obraz, czy stworzyć jakiś teledysk, to jest tak naprawdę jakimś takim etapem, który się zmienia w ciągu życia. I z kostiumem na pewno jakby byłam i jestem związana na dłużej, ale w jakimś sensie każda forma staje się niewystarczająca być może dla człowieka albo dla mnie w pewnym momencie, że kiedy już czasem poczujemy się komfortowo w jakiejś przestrzeni, to nabieramy potrzeby, żeby wyjść poza tą ramę. I takim fajnym sposobem gdzieś tam dla mnie jest właśnie taka interdyscyplinarność sztuki, to, że ja mogę łączyć różne rzeczy. Projekt, nad którym gdzieś tam pracuję oprócz festiwalu, to jest jakby mój zespół, który powstał niedawno. I ja tam na przykład melorecytuję swoje wiersze, które pisałam gdzieś tam od na przykład nastoletnich lat, ale też nikomu jakby nie pokazywałam. I naraz się okazało, że ja mam tyle tekstu i tyle wszystkiego, że nie sądzę, że piszę wersję, to zaczynałam jakby trzy książki. I że mam wokół siebie muzyków, którzy tak fajnie improwizują do mnie, a ja do nich, że z tego powstał bardzo szybko koncert. Więc jakby bardzo dużo rzeczy się dzieje w momencie, kiedy jesteś jakby otwarty na różne możliwości. I wydaje mi się, że trochę tak być może jest trochę z tą sztuką, że ja chodziłam na ten rysunek i malowałam, bo po prostu lubiłam i wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii i potrzebuję to do portfolio, ale nie wiedziałam tak naprawdę, gdzie mnie to zaprowadzi. Ale w momencie, kiedy gdzieś tam kierujesz się tą intuicją i pozostajesz otwarty, to te drogi otwierają się i pozwalają ci eksplorować bardzo dużo różnych rzeczy. Ja w momencie, kiedy wyjeżdżałam do Anglii, to wyjeżdżałam z takim zamysłem, że będę studiowała modę, ale tak naprawdę nie wiedziałam, dlaczego ja mam ten zamysł, bo ja modą się aż tak nie parałam, jak powinnam była jakby w moim mniemaniu, oczekiwaniu, jeżeli ja chcę tą modę studiować. Więc ja nie byłam jakoś super ubraną dziewczyną z żagania, która po prostu, wiesz, ciągle przegląda obrazki żurnalowe i stara się kogoś odzwierciedlić. Mama raczej mówiła, że ja nigdy nie miałam potrzeby, a ja nie wiem, czy nie miałam potrzeby, czy nie miałam odwagi, ale nie czułam też, nigdy nie chciałam, nie czułam takiej potrzeby, żeby przynależeć do jakiejś, wiesz, grupy czy subkultury, więc ja gdzieś tam sama siebie nie lubiłam definiować w kostiumie. Ale to, co jakby poznałam, czy zaczęłam się uczyć, to, co mnie urzekło jakby w kostiumie, to była ta historia, którą opowiadamy w momencie, kiedy zakładamy coś na siebie, kiedy masz taką fizyczną możliwość stworzenia bohatera, opowiedzenia historii w sposób taki niewypowiedziany, tak? Czyli my tworzymy jakąś historię, tworzymy jakiś taki przekaz podprogowy dla odbiorcy. My pomagamy wcielić się w rolę danej osobie, stworzyć ten świat. I wydaje mi się, że ja zawsze lubiłam obserwować ludzi i ja w ogóle lubię ludzi. Lubię patrzeć na nich i zastanawiać się, wiesz, dlaczego mają na sobie to, co mają, co stoi za tymi wyborami, jaką mają historię, jaka jest ich historia. I wydaje mi się, że to, co postrzegałam w modzie bardzo często jako dosyć płytkie czy sezonowe, to w kostiumie, nawet jeżeli nie było to piękne, bo w kostiumie nie zawsze oczywiście o to chodzi, żeby coś było piękne, tylko żeby było prawdziwe. I wydaje mi się, że ja tej prawdy zawsze szukałam. I kostium mi to dawał. I on był przede wszystkim też bardzo taki namacalny, taki, z którym jakby mogłam pracować z materiałem, mogłam eksperymentować. W ogóle jakby kocham tworzyć, w sensie kreować rzeczywistość. I mi się wydaje też, że w tym momencie kostium stał się dla mnie za mały. Tak głupio troszeczkę brzmi, bo oczywiście
możesz też piąć się, wiesz, po tej drabinie kostiumografii i robić coraz większe i trudniejsze i bardziej wymagające projekty, ale u mnie zaczęło się coś takiego pojawiać, że jakby chciałam mieć większą kontrolę nad kreacją rzeczywistości takiej, powiedzmy sobie, performatywnej czy takiej artystycznej.

0: I zaczęło mi tak brakować też takich innych elementów, takich może bardziej reżyserskich. Czasem byłam wdzięczna, że ja się reżyserem nie zajmuję, bo ja mówię, jaki ogromny trzeba mieć taki, wiesz, taką siłę w sobie, żeby zwerbować ludzi do swoich projektów. W momencie, kiedy wiesz, ty masz jakiś pomysł, scenariusz i masz ochotę, wiesz, zrealizować jakiś większy projekt, film, to ty musisz tych ludzi mieć siłę przekonać, żeby oni przyszli jakby z tobą pracować. Mhm. Nawet jeżeli czasem pieniądze za tym nie stoją. I ja tak zawsze podziwiałam też tych ludzi, że tak mówię, nie byłabym w stanie jakby tego zrealizować, ale to jest coś dokładnie, co my robimy tutaj w sumie od 2 lat, czyli stworzyliśmy sobie jakąś wizję na festiwal, mamy jakieś swoje założenia artystyczne, no i właśnie w taki sam sposób trochę uczymy się tych ludzi werbować, przekonywać, bo wierzymy bardzo głęboko jakby w ideę i w słuszność rozwijania takich projektów.
1: Ciebie nie było przez jakiś czas w Polsce, bo byłaś w Anglii. Mhm. I to było kilka szkół. I powiedz, jakie to były szkoły i co ty tam w ogóle robiłaś, bo wiesz, jak patrzysz na tą nazwę, to ciężko ogarnąć, co za tym stoi.
0: Pewnie tak. Pewnie tak, jak ktoś patrzy ze mną. Więc pierwszą szkołą, do której wjechałam po liceum, bo chodziłam do liceum do Wolfława Prusa w Żarach. I już w trakcie liceum, na pierwszym albo na drugim roku, bardzo wiedziałam, że chcę wyjechać do Anglii. I to się być może właśnie wtedy stało moją taką trochę obsesją. Więc ja głównie w liceum skupiałam się na tym, żeby uczyć się języka angielskiego i żeby chodzić na lekcje rysunku. I to były moje takie dwa takie punkty skupienia. I ja byłam strasznie zakochana w Cambridge.

że właśnie wtedy stało moją taką trochę obsesją. Więc ja głównie w liceum skupiałam się na tym, żeby uczyć się języka angielskiego i żeby chodzić na lekcje rysunku. I to były moje takie dwa takie punkty skupienia. I ja byłam strasznie zakochana w Cambridge.

I ten rok kończy bardzo wielu Anglików i też jest polecany dla cudzoziemców, też żeby nauczyć się troszeczkę bardziej tego systemu brytyjskiego, żeby rozwinąć nawet język angielski, bo jak przyjechałam do Anglii, byłam uczennicą piątkowo-szóstkową, to jednak tam miałam takie, wiesz, poważne blokady i naraz się okazało, że ciężko jest mi wyrazić siebie i musiałam oczywiście jakby bardzo szybko też nauczyć się wyrażać siebie i omawiać swoje projekty w języku angielskim, więc wiele słownictwa, które się uczyłam, to po dzień dzisiejszy nie wiem, jak brzmi po polsku, bo od razu uczyłam się po angielsku. I to był taki piękny rok, bo uczyliśmy się bardzo wielu rzeczy. Można powiedzieć być może, że to są takie, nie wiem, może liceum plastyczne, może w pigułce, może coś takiego. Czyli mieliśmy i rzeźbę, i fotografię cyfrową, analogową, mieliśmy ciemnie, uczyliśmy się obsługi świateł, mieliśmy taki print room, gdzie mieliśmy różne takie techniki druków, takich starych. Rysowaliśmy, malowaliśmy z natury, ale też przede wszystkim uczyli nas tam bardzo być ciekawym świata. I mieliśmy nasze takie reguły, nasze wewnętrzne, które jakby poznaliśmy pierwszego dnia, czyli na przykład zakaz używania pędzli. Czyli te wszystkie prace, które powstały przez cały rok, które były na przykład rysunkiem z natury, to były nigdy przy użyciu pędzli. I czasem to tak wyglądało, że prosili, żebyśmy szli na lunch, na dwór i przynieśli trzy przedmioty, nie wiedząc, co my zrobimy z tymi przedmiotami. Później dopiero się dowiadywaliśmy, że to są przedmioty, z którymi będziemy tworzyć, malować coś. Ale malować coś rzeczywistego, czyli na przykład, nie wiem, architekturę. Czyli uczyliśmy się na pewno takiego myślenia gdzieś tam kreatywnego, uczyliśmy się eksplorować dane narzędzia, poznawać ich takie no, charakterystyki w jakimś sensie. I pracować z różnymi rzeczami. Ale korzyst,

0: i złożyć podanie do London College of Fashion na kostiumografię, żeby już się jakby do niej dostać. Więc mieliśmy taki bardzo krótki proces pomiędzy wrześniem a styczniem na 3 projekty, takie większe. W ciągu tych kilku miesięcy musieliśmy już tak naprawdę przygotować portfolio do szkoły wyższej. Moim wyborem było London College of Fashion. Pewnie dlatego też, że to był kierunek i studia taki jakby prawie, że jakby nieosiągalny, że w naszej takiej świadomości studenckiej i też jakby świadomości nauczycieli to był takie miejsce prestiżowe, do którego ciężko się dostać. Wobec tego budziło emocje takie, że no ale ja jednak chcę spróbować, czy ja będę w stanie się tam dostać i studiować z ludźmi, no tak w moim mniemaniu, najlepszymi.
1: To były jakieś ciężkie wymogi? Jakie to były wymogi, żeby się tam dostać?
0: Żeby dostać się na kostiumografię w Londynie, to musiałam przygotować portfolio prac zróżnicowane. Oczywiście to, co pokazuje się w portfolio, ma ogromne znaczenie, jak i to, czego się nie pokazuje. Czyli na każdym etapie też jakby nauczyciele, czy ci, co nas oceniają, patrzą, jakie mamy jakby taką samą świadomość i świadomość rzeczy, które nie są dobre w naszym wykonaniu i które odrzucamy. Musiałam przedstawić kostium, jakiś kostium, i zrobić do niego projekt, opowiedzieć o bohaterze wybranym z książki. Pytali oczywiście też, dlaczego chcę studiować w Londynie, jakie mam takie rytuały, gdzie chodzę do teatru, gdzie szukam tych wiadomości. Czyli sprawdzali, czy jakby ja odnajdę się w tym Londynie, jakie mam motywacje. Sprawdzali, czy ja jestem świadoma swoich słabych stron. To bardzo ważne było na każdym etapie nauczenia. Czy ja jestem świadoma, gdzie mogę się polepszyć, gdzie ja muszę pracować, co jest jeszcze niezrobione, ale też jakie mam dobre strony. Też nie szukali na pewno ludzi, którzy gdzieś tam ściemniają, chcą się migać, którzy wiedzą, że nie będą pracować ciężko. Na pewno tam szukali ludzi, którzy nie boją się eksplorować jakichś nowych rejonów w kostiumie. Na pewno ludzie, którzy tam studiują i są prowadzeni przez tych nauczycieli, oni są bardzo tacy eksperymentalni i odważni. Na pewno nie musieliśmy wiedzieć, jak dobrze szyć, bo tam oczywiście uczyliśmy się tego też, ale jakby musieliśmy już coś przynieść, już coś mieć, wykazać się czymś. I tam, o ile pamiętam, to było chyba tylko taki jednoetapowy konkurs dostania się do szkoły. W niektórych innych szkołach to składało się z większej ilości etapów. Tam mi się wydaje, że to był tylko ten jeden etap. Później miałam kilka lat przerwy. Gdzieś tam bardzo już ciągnęło mnie, żeby pracować, że tak powiem, w industry. Miałam taką wielką potrzebę. W Anglii też nie ma takiego jakby wymogu i presji społecznej, bynajmniej nie było wtedy, kiedy ja byłam, żeby kończyć magistra, tak? Jakby ten licencjat jest już na tyle dobrze postrzegany, że spokojnie można zacząć pracować i też ta praca tak naprawdę, no to dopiero nam pokazuje, czym jest kostium w prawdziwym świecie, bo my możemy sobie tworzyć 3 miesiące jeden kostium i później być z niego rozliczanym, a idziemy do prawdziwego życia i okazuje się na przykład, że mam 20 kostiumów stworzyć w miesiąc i że ja nie mogę już tyle czasu spędzić nad jednym kostiumem, że mam limitowany czas, ile ja mogę rozwijać dany projekt. Ale też to, czego uczymy się już w prawdziwym życiu, to jest ta szybkość podejmowania trafnych decyzji, ufanie intuicji. I po tych kilku latach, kiedy urodziła się moja córka, to wtedy miałam znowu taką nieodpartą ochotę, żeby iść na studia, żeby kontynuować. Ja tam wahałam się pomiędzy kilkoma kierunkami. Ostatecznie zdecydowałam, że to będzie Cultural and Creative Entrepreneurship na Uniwersytecie na Goldsmith.
2: A ja jeszcze przypomnę, że na sk.pl najnowsze newsy z Zielonej Góry.
3: SK Zielona Góra News.
2: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Czekał na to 2 dekady i w końcu się udało. Mateusz Baranowski, który awansował do World Snooker Tour, czyli światowej elity tego sportu, jest jednym z 3 Polaków i drugim Lubuszaninem, który może sobie teraz pozwolić na starty w najważniejszych turniejach na świecie. A więcej w materiale Krystiana Machalicy.
3: SK Zielona Góra.
4: Mateusz Baranowski, zielonogórski snookerzysta, już w pełni zawodowy, bo można to powiedzieć oficjalnie od kilku tygodni. Jak

0: się czujesz w tej, nie wiem, czy dla ciebie nowej roli?
1: No na pewno trochę w nowej. Z jednej strony grałem w turniejach zawodowych. W 2016 roku był cykl takich otwartych turniejów, który nawet był w Gdyni i się nazywał PTC, także często gdzieś tam w tych zawodowych turniejach grałem, nawet jako amator. Później Mistrzostwa Świata, jednak było parę dobrych lat przerwy. No i teraz wracam już w pełni jako zawodowiec na dwa sezony na pewno. Także czuję się bardzo dobrze, ale na pewno jednak adaptacja do tych turniejów, do warunków, ona jeszcze trochę przede mną.
0: To porozmawiajmy chronologicznie. Zacznijmy od turnieju w Leicester, Q School, zdaje się. To właśnie tam w Anglii awansowałeś. To był taki turniej, który miał łatwe mecze i bardzo trudne, bo zacząłeś od dosyć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, łatwego pojedynku, ale tak to wyglądało trochę.
1: Dobra. Tak, szczerze mówiąc, to ja pracowałem na ten sukces cały rok i dzięki temu, że grałem bardzo równy sezon, gdzie były już dobre wyniki, gdzie były turnieje na przykład w Maroko, w USF Mistrzostwa Świata byłem trzeci, więc dwa mecze mi zabrakły do awansu do main touru, później Mistrzostwa Europy też bardzo dobre, odpadłem w ćwierćfinale, jednak ja czułem, że cały czas jestem jednym z najlepszych zawodowców i może ta moja gra wystarczy na awans już w tym roku. Także pierwszy raz, szczerze mówiąc, przystępowałem do turnieju Q School z faktycznie bardzo dużą wiarą, że on może mi zagwarantować miejsce w gronie zawodowców. No początek faktycznie z jednej strony był łatwiejszy, ale jeżeli chodzi o przeciwników, w pierwszej rundzie faktycznie miałem takiego zawodnika z Anglii, który czasami jest groźny, ale raczej nie powinien być za mnie problemem.
0: Zawodowcami nawet wygrywał, dodam.
1: Tak, ale później grałem na przykład z zawodnikiem z Korei i to był teoretycznie najłatwiejszy mecz, ponieważ skończył się wynikiem 4-0, ale to był bardzo mocny zawodnik i tak naprawdę jeden z lepszych, który później w drugim turnieju Q-School zagrał ładnie. Następnie miałem parę meczów ciasnych, 4-3, 4-2 wyniki, ale faktycznie gdzieś tam miałem tych i byłych profesjonalistów i mocnych zawodników, także moja gra była bardzo dobra, nie najlepsza, ale bardzo dobra, skuteczna, co było najważniejsze i kluczowe, żeby awansować.
0: Czwarta runda była najtrudniejsza, tam zdaje się byłeś bliski porażki nawet.
1: Tak, było bardzo blisko. Grałem z zawodnikiem, który trochę odnosiłem wrażenie, że nie powiem, że znalazł się przez przypadek w tej rundzie, jednak tam był walkover, Dylan Emery dostał kartę do main touru, a był w tej właśnie drabince w czwartej rundzie, także trochę się poukładało, ponieważ Emery to zawodnik, który już w gronie profesjonalistów grał i robił bardzo dobre wyniki. I on wypadł z tej drabinki i awansował inny zawodnik z Anglii i wydawało się, że to będzie teoretycznie stosunkowo prosty mecz, no ale tak to właśnie jest na tych turniejach Q-School, że ci Brytyjczycy, ci Anglicy grają na wysokim poziomie i to był mój najcięższy mecz.
0: Popraw mnie, jeśli się mylę. Q-School to jest taki turniej, w którym ci, którzy wypadli z main touru, mogą do niego powrócić, a ci, którzy aspirują, tak jak ty, mogą o niego powalczyć i dodatkowo jest wpisowe, to oznacza, że każdy może zagrać?
1: Tak, jest to turniej otwarty. Wpisowe na ten turniej to jest 800 funtów, około 4000 zł i jest to bardzo trudny turniej właśnie z tego powodu, że grają wszyscy najlepsi amatorzy, którzy jeszcze nie awansowali oraz jest to po sezonie zawodowym, czyli wszyscy zawodowcy, którzy wypadli z main touru, jest ich około 20-30, mają prawo zagrać, no i w 99% zawsze w tym turnieju grają i próbują się z powrotem dostać do grona zawodowców.
0: Z tego powodu to jest bardzo taki stresujący turniej, o wiele bardziej niż inne, no bo w zasadzie każdy o coś gra.
1: Tak, no jeżeli pojedziemy na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, no to czasami brązowy medal jest fajnym sukcesem, srebrny, złoty. Tak tutaj cel jest jeden, albo awansujesz, albo wygrywasz turniej, albo przegrywasz turniej i zostajesz tak naprawdę bez niczego. Także jest to na pewno najtrudniejszy turniej amatorski. Co prawda jest tych miejsc 8, ponieważ po 4 zawodników z jednego turnieju awansuje, czyli jakby półfinaliści. Mimo to w tych zawodach startuje co roku między od 200 do 300 zawodników, także no, trzeba sporo tych meczów wygrać, żeby finalnie awansować.
0: No i ty finał też już miałeś. Opowiedz trochę o, może niekoniecznie nawet samym pojedynku, ale o emocjach. Ten ostatni rok był dla ciebie świetny, więc co czułeś, gdy już ten mecz się kończył, gdy już zakończyłeś to spotkanie i w zasadzie chyba od razu wiedziałeś, tak, że jest awans?
1: No tak, przede wszystkim ja tutaj jestem trochę starszy od naszych dwóch aktualnych zawodowców, Antka Kowalskiego, Michała Szubarczyka i niestety pamiętam te czasy, kiedy snooker w Polsce był na dosyć niskim poziomie. Mówimy tutaj o latach 2005, kiedy my przede wszystkim walczyliśmy o wyjście z grupy na Mistrzostwach Europy czy Świata. To się bardzo różni teraz, ponieważ aktualnie, czy polscy juniorzy, czy polska kadra mężczyzn, to jest albo najlepsza, albo topowa kadra na wszystkich turniejach zagranicznych. Ale ja pamiętam, jak jeszcze to ta kadra była słabsza i wtedy wszyscy mówili, że raczej nie mamy szans, żeby był Polak zawodowcem, a jeżeli awansuje do main touru, ciężko się utrzymać. To się trochę zmieniło, jednak to trochę zostaje w głowie, że to jest bardzo trudne, bardzo wymagające awansować. Też rozmawiałem o tym z Adamem Stefanowem i on też podzielił się tym, że faktycznie tak trochę ci starsi mają. Ci, którzy aktualnie grają, widzą topowych Polaków i widzą, że wejście do main touru to jest przystanek w ich drodze dalszej. Dla mnie to było zawsze coś wyjątkowego i myślę, że przezwyciężyłem to, że podchodząc do meczu starałem się nie budować zbędnej presji, podejść jak do każdego normalnego innego meczu z mniejszą wagą. Oczywiście awans do main touru tak naprawdę zmienia całe moje życie, ponieważ tak jak pracowałem, uczyłem innych, tak teraz w 100% będę się skupiał na mojej grze. Zmiana priorytetów i tak naprawdę sposobu życia, także było to wymagające mentalnie, ale szczerze mówiąc nie stresowałem się tak, jak myślałem, że to będzie zawsze tak naprawdę od początku mojej gry. Mecz był ciężki, były wymagające frame'y, dwa pierwsze frame'y na czarne, jednego wygrałem, jednego przegrałem, później miałem lepszy moment od 1-1 do 3-1, naprawdę bardzo dosyć łatwo i bardzo skutecznie wygrałem dwie kolejne partie. No i zaczęły się małe problemy. Często my to o tym mówimy, że to jest strach przed zwycięstwem, no bo faktycznie jak już jesteśmy blisko tego finalnego triumfu, no to pojawiają się myśli, no jest blisko, zaraz się to może skończyć, jak skończy się, co dalej. Nie mówię, że takie myśli się pojawiły, ale ewidentnie mecz się troszkę skomplikował. Mój przeciwnik zrobił w okolice 70 breaka, zrobiło się 3-2 i był bardzo ciasny frame na 3-3, na decidera. Jednak udało się gdzieś tam tą mądrą grą fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony. Ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już

grą, fajnie wykończyć mecz wynikiem 4-2. No i nie ukrywam, że pojawiły się łzy szczęścia, bo to było jedno z moich marzeń, jeden z moich celów. Także byłem bardzo zadowolony, ale jeżeli mam być szczery, 2 tygodnie później kolejne turnieje, już

0: tego powodu, że awansowałeś do main touru, to pozmieniałeś wszystko, tak?
1: Tak, oczywiście ja brałem pod uwagę to, no nie jechałbym na ten turniej jakby z myślą, że nie mam szans, czy jadę tam po prostu, nie wiem, zebrać doświadczenie, czy powalczyć o trzecią, czwartą rundę. Ja jechałem tym razem, jechałem w 100% tak z myślą, że ja tam jadę wywalczyć sobie przepustkę do gry zawodowej. Więc gdzieś tam z tyłu głowy było to, ale szczerze mówiąc nie miałem pojęcia, kiedy są turnieje zawodowe najbliższe, kiedy zaczyna się sezon, nie miałem zielonego pojęcia. Raczej ustaliliśmy tam z moimi uczniami i innymi zawodnikami, z którymi jeżdżę na turnieje amatorskie. Planowaliśmy z Tomkiem Skalskim jechać na Mistrzostwa Świata Amatorów drużynowe jako drużyna, także raczej były te plany amatorskie. No bo wolałem się miło zaskoczyć niż myśleć o tych zawodowych meczach, o tych zawodowych turniejach i gdzieś tam no nie, smutnie jakby nie wykonać tego celu, tego założenia o awansie.
0: My jesteśmy chyba w podobnym wieku, ja mam 28 lat, rocznik 97.
1: Ja bardzo podobnie, nawet 19 lipca niedawno skończyłem.
0: Tak, to wszystkiego najlepszego, ja też z lipca, więc no to dobra, jesteśmy w podobnym wieku. Ty gdzieś tam wspomniałeś, że 20 lat czekałeś na to, żeby awansować do tego main touru. No to dlaczego przez te 20 lat się nie udawało? Dlaczego teraz, w tym roku, akurat?
1: No tak,
0: w ten sposób.
1: Myślę, że każdy ma cel grać zawodowo, rozpoczynając, i ja zacząłem 20 lat temu grać w snookera. Jeżeli chodzi o samą walkę o awans do main touru, no to faktycznie ona się zaczęła tak z 10 lat temu, można powiedzieć. Pamiętam, w 2014 roku miałem brązowy medal na Mistrzostwach Świata Juniorów i tam już byłem 2 mecze od main touru. Jednak uważam, że to było... Ja nie byłem absolutnie gotowy, byłem za młody, niedoświadczony. Teraz mam wrażenie, że po całym roku bardzo dobrej gry na turniejach amatorskich pierwszy raz byłem przygotowany, żeby wejść do tego main touru. Oczywiście wejście to jedno, bo to daje mi możliwość, żeby grać w największych turniejach na świecie, ale trzeba to teraz wykorzystać, także to jest jedno. Awans to jedno, wyniki na to jeszcze będę musiał ciężko pracować. Jednak myślę, że zawsze brakowało trochę tej odporności psychicznej. Myślę, że wiary przede wszystkim, że ja nie byłem przygotowany, może trenowałem dużo, może grałem bardzo dobrze na treningach, jednak przychodziły turnieje i zawsze czegoś brakowało. Przegrywałem dużo meczów 4-3, bardzo istotnych właśnie na turniejach Q-School. I chyba musiało się złożyć na to parę elementów. Musiałem poznać ludzi, którzy uwierzą we mnie, będą mnie wspierać. I tak się właśnie wydarzyło na początku tamtego poprzedniego roku, co sprawiło, że mogłem cały rok sumiennie trenować i przygotowywać się do tych turniejów. Trochę zmienić obowiązki, oczywiście dalej uczyłem moich uczniów, dalej ich wspierałem i pracowałem jako trener, ale faktycznie te proporcje treningu mojego a trenowaniu innych się zmieniły i tutaj zaprocentowało. Oczywiście praca nad techniką, rozpoczęta współpraca z psychologiem, tak naprawdę wszystko się musiało złożyć i dojrzałem do tego, żeby podjąć decyzję i pracowanie nad sobą. Co tutaj fajnie, myślę, że dzięki temu udało się właśnie awansować.
0: Czyli początek zeszłego roku to jest jakby początek tej twojej takiej ścieżki, która ostatecznie cię doprowadziła do tego main touru.
1: Tak, tam...
0: To był ten początek cyklu szeregu zmian.
1: Dokładnie, myślę, że początek tamtego roku, ja jechałem na Q-School w kwietniu poprzedniego roku i pamiętam, że do tego turnieju pierwszy raz zacząłem się tak solidnie przygotowywać od dłuższego czasu, pozyskałem sponsora, poznałem dziewczynę, która pilnowała mnie, żebym jednak, jak mam iść na trening na 10, to idę na 10, a nie na 11. I faktycznie no, złożyło się tak, że poznałem właściwe osoby, które mi w tym pomagały, które sprawiały, że byłem bardziej sumienny, że bardziej zmotywowany. No i cały rok bardzo sumiennych treningów, jeżdżenie na turnieje. To też jest bardzo istotne, ponieważ wcześniej jeździłem mniej na te turnieje zagraniczne, a teraz każdy turniej dawał mi pewność siebie. Ja widziałem tą ewidentną zwyżkę pewności siebie na turniejach zagranicznych, kiedy na początku zagrałem dobry turniej, ale grałem słabo. Bardziej to było taką... mecze były wygrywane po prostu moim i doświadczeniem, i takim jednak wyrachowaniem snookerowym. Ja raczej cechuję się dosyć mądrym snookerem, może mało atakuję szalonych bil,

0: doskonale wiem, kiedy powiedzieć stop, kiedy zagrać odstawną, utrudnić przeciwnikowi.
1: Czyli taki defensywny styl trochę.
0: Tak, tak. No ja raczej słynę z tego, że tutaj potrafię bardzo defensywnie. Oczywiście starałem się tą moją grę dobrze zbalansować, żeby była i ofensywna, i defensywna, w zależności od tego, jaką aktualnie potrzebuję. Jednak widziałem właśnie tą zwyżkę i z turnieju na turniej było coraz lepiej. Czasami wyniki były gorsze, czasami lepsze, ale widziałem, że się czuję pewniej, że jeżeli zaczynam grać dobre turnieje, to faktycznie ta moja gra jest na najwyższym poziomie, coś, czego nie pokazywałem wcześniej.
2: SK Zielona Góra.
3: A ja jeszcze odsyłam Was na nasz portal sk.pl. Tam codziennie znajdziecie najnowsze wiadomości z Zielonej Góry i z okolic. Na sk.pl przeczytacie między innymi o tym, że już niebawem wiosenna masa krytyczna przejedzie ulicami Zielonej Góry. Do pokonania będzie około 18 km, ale takim tempem, że każdy powinien dać radę. Na sk.pl także o tym, że wielkimi krokami zbliża się kolejny piknik naukowy Centrum Nauki Plera.
2: SK Zielona Góra News.
3: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra, artystka sztuk wizualnych, inaczej malarka i to mieszkająca w naszym województwie. Magdalena Łazar, bo o niej mowa, studiowała w Zielonej Górze i w Krakowie, a ze sztuką związana jest całe życie. Więcej w rozmowie z Krystianem Machalicą.
2: SK Zielona Góra.
4: Na pewno jestem malarką. Kończyłam tutaj uniwersytet na wydziale sztuki. Potem jeszcze studiowałam w Krakowie, no i lubiłam różne rzeczy, nie porzuciłam malarstwa, wręcz przeciwnie, rozwijam się dalej, no i skutkiem są różne wystawy, między innymi tam w Rzymie.
5: Powiedz proszę, zaraz oczywiście do Włoch przejdziemy, czy polecimy, już tam używając jakichś takich gier słownych, jaki to jest kierunek w znaczeniu, czy on pomaga się rozwijać artystom i czy artyści, tak podbijając trochę temat, potrzebują studiów?
4: Zdecydowanie tak, szczególnie takich jak tutaj w Zielonej Górze na kierunku artystycznym. Jest to wyjątkowa absolutnie szkoła studia, w której można się spotkać z niesamowitymi, cudownymi ludźmi. I to jest chyba główne szczęście, że podejście do studenta jest bardzo indywidualne i każdy, kto chce się rozwijać, spotka ludzi, którzy mu to po prostu mogą bardzo umożliwić, bo no, są niesamowici, ja uwielbiam. Uwielbiam ten instytut, uwielbiam profesorów, którzy tutaj uczą i zdecydowanie tak.
5: A czego można się nauczyć na takich studiach i czy trzeba mieć jakąkolwiek podstawową, choćby wiedzę, czy osoba, która zamierza być artystą, malarzem, coś rysować, malować, ale kompletnie nie ma pojęcia o podstawach tego warsztatu, ma tam czego właśnie szukać? Dla kogo to jest miejsce?
4: To jest dla ludzi wrażliwych, którzy chcą rozwinąć widzenie świata przede wszystkim, bo paradoksalnie sztuki wizualne polegają na tym, żeby widzieć. Czyli my przede wszystkim uczymy się patrzenia. I tak myślę, że to jest czucio-patrzenie, albo myślo-czucio-patrzenie, tak powiem. Że to jest specyficzne podejście do rzeczywistości, które sprawia, że możemy po prostu spowodować, jakby ująć w formę to wszystko, co zauważymy. Bo od zmysłów się ta droga zaczyna w twórczości.
5: A powiedz proszę, czy malowanie obrazów to jest bardziej geometria, linie pomocnicze, linie główne, czy to jest bardziej takie patrzenie trochę w głąb i te uczucia, których chyba się nie da nauczyć, tak mi się wydaje. A może się da, może się zaskoczę.
4: Znaczy, można się nauczyć zauważania tego i pewnego rodzaju wrażliwości i oczywiście też technik, które pozwolą właśnie na to, żeby przekazać to, co ująć w formę, to, co właśnie czujemy i to, co widzimy. Także to jest chyba istota tego, żeby nauczyć się ujmować formę, to, co jest dla nas wyjątkowe, wrażliwe i to, co jakby powoduje nasz kontakt z rzeczywistością. No tak powiem.
5: Rozumiem, wszystkiego od podstaw można się nauczyć na uniwersytecie.
4: Trzeba mieć już podstawy na zasadzie takiej, że trzeba chyba mieć miłość do tego, żeby jednak rysować, malować, chcieć przekazać właśnie w sposób wizualny ten rodzaj wrażliwości. Ludzie, którzy są

0: Dla kogo to jest? To jest przede wszystkim dla wrażliwców, którzy chcą ująć w formę plastyczną, wizualną to, co czują, to, co dostrzegają. Także z jednej strony ta nauka polega na tym, że gdzieś tam budzi się w nas wrażliwość spojrzenia, a z drugiej strony uczymy się tego, żeby oddawać to na płótnie, ewentualnie w innych mediach, na przykład art wideo, albo w rysunku, albo w performance. To w zależności od tego, jak będzie przebiegał proces.
1: Powiedziałaś, wrażliwość się budzi, czyli ona też się pojawia, nad nią się w pewien sposób pracuje, czy to jest taki obszar funkcjonowania człowieka, który żyje i rośnie gdzieś sam z siebie?
2: Czy da się pracować nad tym?
0: Zdecydowanie tak.
2: To co trzeba robić?
0: No, jak najbardziej patrzeć. Patrzeć, nie ulegać schematom, jak najbardziej wykonywać te wszystkie polecenia, jak już się jest studentem, wszystkie zadania, które są twórcze i rozwijające, dawane przez profesorów. No i co trzeba robić? Przede wszystkim żyć. Żyć bardzo wrażliwie, mieć chyba rodzaj buntu też w sobie, nie zgadzać się na zastaną rzeczywistość, na to, co tak zwany Matrix, ewentualnie media, główne media podają do wiadomości.
2: Studiowałaś na uczelni zielonogórskiej, studiowałaś na uczelni krakowskiej, być może jeszcze gdzieś, nie wiem, w każdym razie da się porównać jakoś te uczelnie. Czasem mam wrażenie, że mówiąc tutaj o województwie lubuskim, no, umniejszamy wagę naszej uczelni. Gdzieś w rankingach jest bardzo daleko. Jak ty byś zestawiła?
0: Nasza uczelnia jest bardzo wysoko w rankingach.
2: Jeśli chodzi o kierunek,
0: oczywiście, kierunki artystyczne. Nasz instytut jest bardzo wysoko, Instytut Sztuk Plastycznych jest bardzo wysoko w rankingach. Jest to wyjątkowe miejsce i jak z mojego doświadczenia wynika, jak ja tutaj studiowałam, potem byłam w Krakowie, to wszystko się zgadzało. Wręcz przeciwnie, ja byłam z przodu w myśleniu o formie na przykład, z przodu w stosunku do ludzi, którzy studiowali gdzie indziej jeszcze wtedy, albo po prostu w Krakowie. Także absolutnie nie pozwalam powiedzieć żadnego złego słowa.
2: I jak długo malujesz?
0: No to całe życie.
2: Pierwsze obrazy to były jakieś rysunki małej dziewczynki, czy to już były poważne prace?
0: Nie, rysunki małej dziewczynki.
2: A jak to się zaczęło? Jak zdobyć tę inspirację? I czy od razu można cię nazwać artystką, czy jednak ten artyzm pojawił się gdzieś? Czy może wciąż czekasz na niego, bo to każdy artysta mówi trochę inaczej.
0: To bardzo dobre pytanie, bo faktycznie pewna potrzeba wyrażania świata w sposób plastyczny była od początku. To odkąd pamiętam, ja zawsze siedziałam w kącie, rysowałam, albo zawsze tak było. Natomiast miałam szczęście właśnie spotkać ludzi, którzy nie wiem, powiedzieli, że tak, to jest dobre, jakieś nagrody zdobyłam i to też motywowało do tego, żeby jednak poświęcać czas, bo to tak na tym polega, że poświęcamy czas temu, co kochamy i potem

0: intelektualne, artystyczne i to jest, no, po to się żyje, po to się studiuje, ja tak uważam. No, a ten artyzm, to on po prostu jest. On nabywa się go właśnie w kontakcie z ludźmi, w kontakcie z innymi artystami, no bo artyzm to jest rodzaj formy. Natomiast za formą musi iść treść. No więc ja intensywnie żyję, trochę podróżuję, trochę szaleję na różnych niwach, więc tutaj jest moja inspiracja z życia. Natomiast co do rozwoju formy artystycznej, no to też nie można, że tak powiem, porzucić tego. Trzeba być cały czas w toku działania.
1: Czego dowiedziałaś się sobie podczas tych lat malowania? Czy da się, przelewając to, co ma się w głowie, to, co ma się w sercu, na papier, też dostrzec siebie w pewien sposób?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest na bardzo różnych płaszczyznach. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest rodzaj konfrontacji. Że moment, kiedy ja siedzę w pracowni, wymyślam, jest to moment absolutnej szczęśliwości i absolutnego flow i absolutnej mojego spełnienia. Co do konfrontacji, czyli na przykład wystawy albo performance'u jakiegoś, ten moment konfrontacji jest zawsze bardzo trudny. Czasami bywa bolesny, czasami sprawia ogromny niepokój egzystencjalny, krótko mówiąc. No bo myślę, że większość artystów, ale na pewno ja, boję się być niezrozumiana. Jednocześnie wiem, że mam treści na tyle uwrażliwione, że nie wszyscy muszą mnie zrozumieć, a chciałabym, żeby mój komunikat docierał. I boję się tego, że nie dotrze i boję się być przez to źle oceniona. Zresztą nawet zdarzyło mi się kilka razy mieć takie historie.
1: Starasz się dopasowywać do odbiorcy, czy całkowicie oddajesz siebie podczas malowania, podczas pracy? To jest trochę kontra do tego niezrozumienia właśnie.
0: No więc jeśli mam konkretne zamówienie, bo też zdarza mi się malować na zamówienie, to staram się być w kontakcie z odbiorcą i staram się, żeby to się odbywało mimo wszystko w porozumieniu tego, czego on chce i tego, czego ja chcę. Żeby gdzieś tutaj był rodzaj zgody i wspólnej drogi, bo tak myślę, że wtedy to, co ja mogę zaproponować, jest poszerzone przez to, co chce, czego chce odbiorca, o czym ja mogę mieć na przykład zielone pojęcie. Natomiast jeśli chodzi o moją twórczość, no to nigdy nie staram się myśleć o odbiorcy. To jest gdzieś, nawet nie chcę, nawet nie mam takiej myśli. Po prostu jestem bezpośrednio z moim dziełem.
1: W jaki sposób malujesz? To znaczy, czy masz w głowie konkretny obraz, konkretną wizję, czy to jest tak trochę na zasadzie, sobie teraz zażartuję, tam, gdzie mnie ręka poniesie, która farba, czy który kolor się nabierze?
0: Właśnie, są takie piękne momenty, kiedy faktycznie rzecz rozgrywa się pomiędzy okiem a ręką. I to jest tak, że umysł śpi. I to jest cudowny moment, kiedy ja jestem bezpośrednia w tworzeniu i we flow. I wtedy, kiedy nie muszę słuchać mojego wewnętrznego krytyka, wtedy, kiedy on ma jakieś, nie wiem, pomysły na to, co ja powinnam robić. No, to są... Więc tak, ja staram się tworzyć bardzo mocno w kontakcie ze sobą.
1: Pomiędzy okiem a ręką, to tak zapachniało trochę poetyką.
0: No, trochę tak jest.
1: O czym malujesz? Czy o czym ci się najłatwiej maluje?
0: Najłatwiej mi się maluje, kiedy mam taką czystą intencję, czystą ideę. Kiedy nie chcę 10 rzeczy, tylko tą jedną. Kiedy jestem w procesie i na przykład jak malowałam te obrazy z cyklu Złotej Godziny, to ja po prostu wiedziałam, że biorę najpierw farbę na przykład różową. Maluję elementy, które gdzieś tam zapamiętane zostały, przetworzone przeze mnie. Potem wiem, że to musi się zmienić, ponieważ tak to wygląda, ponieważ takie jest flow, ponieważ tam mnie prowadzi. Potem na

0: złoto, ewentualnie farbę złotą, rękoma wylewam, niszczę to potem, potem to obcuję z tym w taki specyficzny sposób. Myślę, że jest w tym rodzaj namiętności, jakiejś takiej, takiej pasji wręcz. A czasami medytacja. I nigdy nie mogę powiedzieć, że coś jest lepsze. To po prostu dzieje się w chwili, w tu i teraz i to mi sprawia bardzo dużo, to mnie nasyca.
1: A malowanie to jest takie trochę grzebanie w emocjach, w samym sobie, co też nie zawsze jest przyjemne, bo może do czegoś na przykład prowadzić? Czy starasz się tego unikać?
0: Dla mnie malowanie zdecydowanie jest przeglądem obrazów, które mam w głowie, które mam w sercu.
1: Czyli to nie jest zawsze takie wesołe podśpiewywanie?
0: Nie. To jest, to wszystko potem wyświetlają mi się elementy, które na przykład zdarzyły się podczas, kiedy myślę o danym pejzażu. I ten pejzaż wtedy się na przykład potrafi zmienić, ściemnić na przykład, albo zatrzymać i kontynuuje w innym miejscu. Czasami jest tak, że w ogóle bardzo często jest tak, że też dobieram do tego obrazu jakieś elementy, które znajduję. Jest to rodzaj kolażu, na przykład strzępy starej farby, która nagle gdzieś tam zafunkcjonuje. Ja to po prostu łączę z materią tej, która powstaje. No i powstają taki rodzaj faktury, to tak jak faktura wspomnień, tak jak faktura emocji, tak jak pejzaż wewnętrzny, tak jak myśli, które gdzieś tam się plączą.
1: Zawsze masz wenę gdzieś przy sobie, w kieszeni, czy trzeba jej szukać?
0: No właśnie, zawsze. I to jest mój problem.
1: Problem?
0: Problem, dlatego że mam duży przepływ pomysłów.
2: SK Zielona Góra News.
3: Aleksandra Kanoniak, to jest magazyn reporterów Eski Zielona Góra. Musimy uważać na to, co jedzą nasze zwierzęta. Nie tylko na świeżym powietrzu podczas spacerów, ale i w domu. Nasza czujność powinna być na wysokim poziomie. Lekarz weterynarii Sara Rybarczyk w rozmowie z Krystianem Machalicą mówi o tym, jakie mogą być skutki zatrucia czy choroby zakaźne i jak sobie z nimi radzić.
2: SK Zielona Góra.
4: Jest to bardzo trudny czas dla zwierząt, zarówno zwierząt domowych, jak i wolnobytujących, ponieważ w sytuacji, kiedy temperatura jest obniżona, one potrzebują, mają większe zapotrzebowanie na energię, tak samo jak my. W związku z tym i psy, które są psami domowymi, i koty, które są kotami wolnobytującymi, zaczynają węszyć i szukać. I niestety z punktu widzenia i chorób zakaźnych, i otruć, często jest to większy problem, bo pomijając to, że mogą znaleźć jakąś zatrutą substancję albo trute jedzenie, to niestety zdarza się też tak, że znajdują różne pozostałości egzystencji ludzkiej, które są sfermentowane, popsute i ulegają zatruciom pokarmowym. Dodatkowo jeszcze, no niestety, tak jak Pan wspominał, ostatnio mieliśmy problem z parwowirozą w schronisku. My też jako przychodnia weterynaryjna notujemy teraz więcej przypadków panleukopenii u kotów niż to było zwykle i niestety takie objawy bardzo łatwo są mylone z wszelkiego rodzaju otruciami czy zatruciami pokarmowymi, które mogą być bardzo, bardzo, bardzo niespecyficzne.
5: No właśnie, to jaka jest taka największa różnica między zatruciem pokarmowym a spożyciem jakiejś trutki czy jakiejś innej substancji, bo to też się zdarza.
4: Zwykle zatrucie pokarmowe po pierwsze przebiega minimalnie wolniej. W przypadku różnego rodzaju trutek, w zależności od tego, czy one będą nam uszkadzały przewód pokarmowy, czy będą doprowadzać do anemii krwotoków, tak jak w przypadku trutki na szczury, czy w przypadku stosowania wszelkiego rodzaju preparatów, na przykład mających działanie bójcze w stosunku do ślimaków, pędraków i wszelkiego rodzaju przędziorków, mogą dotyczyć innych obszarów. W związku z tym, jeżeli mamy na przykład zatrucie trutką na szczury, będziemy mieć straszne krwotoki. I to zwierzę przede wszystkim, te objawy pojawią się kilka dni po zatruciu. Ten objaw nie będzie się pojawiał od razu, on się pojawia 2-3 dni później, bo niestety te trutki są tak skonstruowane ze względu na wysoką inteligencję szczurów, które w momencie, kiedy widzą zatrucie u innego osobnika, przestają jeść taką trutkę. Natomiast w przypadku zjedzenia jakiegoś ciała obcego, na przykład zjedzenia, nie wiem, kiełbasy, która będzie

0: zawierać jakieś gwoździe albo elementy, które są niebezpieczne. Zwykle pojawia się w pierwszej kolejności bardzo silna bolesność, może pojawić się bardzo wysoka gorączka i będą się nam pojawiać bardzo silne wymioty. I to będą wymioty, które przede wszystkim będą występować nie tylko po jedzeniu, ale też nawet po spożyciu wody.
1: To ja zapytam, czy takie problemy, które pojawiają się po kilku dniach, one są gorsze od czegoś, co od razu daje objawy? Czy tutaj nie można tego tak rozłożyć?
0: To jest bardzo różnie. W przypadku zatrucia trutką na szczury problem polega na tym, w ogóle zatrucia mają to do siebie, że jeżeli my wyłapiemy bardzo szybko objawy, już na etapie, kiedy to zwierzę jest tylko posmutniałe i zmienia się jego zachowanie, to jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć działania i szybciej wyeliminować efekty uboczne działania tej trutki. Bo dla przykładu, zatrucie preparatami na ślimaki najczęściej doprowadza do bardzo ostrego uszkodzenia nerek. I teraz to uszkodzenie nerek narasta z dnia na dzień. Jeżeli my wyłapiemy to w pierwszej dobie, w momencie kiedy ten pies tylko, czy kot, będzie bardziej osobiały, bardziej apatyczny, bo tak się dzieje w pierwszej kolejności, to my jesteśmy w stanie szybciej wdrożyć płynoterapię, szybciej tego pacjenta skierować na dializę i uratować mu życie. Jeżeli my to wyłapiemy po 3-4 dniach, kiedy wyniki mocznika, kreatyniny, kiedy białkomocz będzie bardzo wysoki, to często ten pacjent jest już nie do uratowania.
1: Zatrucie,
0: to jest bardzo trudno.
1: Zatrucie zwierząt, wiadomo, od razu czym prędzej do weterynarza, ale czy jest coś, co my jako właściciele zwierząt możemy zrobić bardzo szybko, być może profilaktycznie?
0: To znaczy tak, to jest też bardzo trudne pytanie, bo wiele razy ktoś nas pyta przy różnego rodzaju zatruciach, czy powodować wymioty, czy nie. I to jest temat trudny. Jeżeli wiemy, co zostało zjedzone, to tak. Natomiast w momencie, kiedy my nie wiemy, co zostało zjedzone, to nawet spowodowanie wymiotów bez jakiegoś zaopiekowania zwierzęciem i patrzenia przez weterynarza na to, jak ten proces się odbywa, wymiotów samych w sobie wywołanych, może być niebezpieczne. Bo na przykład jeżeli nasze zwierzę zjadło jakąś żrącą substancję i my spowodujemy wymioty, to możemy uszkodzić przełyk. Jeżeli to będą gwoździe i my spowodujemy wymioty, to też możemy pociąć cały przewód pokarmowy od przodu do tyłu. Jeżeli będziemy wiedzieli, że to jest coś, co jest substancją taką, jak na przykład tabletki i wiemy, że to się stało 5-10 minut temu. Powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada jakąś górę tabletek, tak? To pierwsze, co robimy, to lecimy do domu i podajemy mu wodę utlenioną doustnie albo preparaty, które wywołują wymioty u zwierząt, bo też trzeba powiedzieć, i to jest bardzo ważna informacja, są już na rynku komercyjne preparaty, które można podać w kroplę do oczu i one w ciągu 2-3 minut wywołują wymioty. Bo wbrew temu, co się może wydawać, czasami podanie 200 ml wody utlenionej doustnie psu, który jest przerażony, który jest wystraszony, nie jest wcale takie proste. Natomiast powszechnie uważa się, że woda utleniona jest taką substancją, którą w sytuacji, kiedy wiemy, co to jest i wiemy, że to coś nie popali nam i nie uszkodzi przełyku, można to zrobić od razu. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, które można podać, to niestety ten węgiel aktywny, który gdzieś tam wciąż się przewija w pytaniach i gdzieś się przewija w takich rozmowach z opiekunami, nie zawsze będzie w tym momencie skuteczny i bardzo często trzeba go podać bardzo dużo na masę ciała, co jest też trudne w podaniu tego takim technicznym.
1: Wiadomo, najlepiej od razu do weterynarza.
0: Tak, ale ta woda utleniona to jest coś, co w tej naszej apteczce na wszelki wypadek, na takie sytuacje powinno się znaleźć, bo możecie do weterynarza czasami nawet nie zdążyć, bo powiedzmy, że nasz pies na spacerze zjada worek jakichś tabletek. Część z leków zacznie nam się po 15-20 minutach wchłaniać. Jeżeli jesteśmy gdzieś daleko, to może być czas dojazdu do tego lekarza. Więc czasami lepiej jest w takiej sytuacji, moja opinia na ten temat jest taka, jeżeli dzieje Wam się taka sytuacja, to jadąc już do tego weterynarza, dzwońcie. Po prostu dzwońcie, bo większość weterynarzy Wam odpowie na pytanie, czy możecie te wymioty sprowokować, czy nie, a może być tak, że zrobicie to przed tym, jak taka sytuacja będzie miała miejsce. Ja pamiętam sytuację, kiedy nasz pacjent zjadł jakąś torebkę z narkotykami,

0: butelkami przypuszczalnie na spacerze albo lekami czyimiś. I on to wszystko przeżył, to się dla niego skończyło dobrze. Natomiast gdyby te wymioty były spowodowane, powiedzmy, do pół godziny, to większość leków się nie wchłonie w tym czasie. Po prostu. To też zależy od tego, czy pacjent, czy ten zwierzak to zjadł na pusty żołądek, czy nie. Bo jeżeli zjadł to na pusty żołądek, no to będzie gorzej.
1: Jest dużo przypadków? Zatruć? Podtruć?
0: Tych przypadków nie ma dużo. Problem polega na tym też, że w momencie, kiedy opiekun widzi, co to zwierzę zjadło, to my jesteśmy w stanie powiedzieć, że faktycznie to było jakieś otrucie czy zatrucie. Natomiast ani badaniami USG, ani badaniami krwi my nie jesteśmy w stanie rozróżnić na 100%, na przykład, czy nasze zwierzę jest czymś otrute, czy na przykład nie zjadło, nie wiem, padłej myszy, padłego zwierzęcia, które już ulegało procesowi rozkładu, w którym biorą udział na przykład bakterie beztlenowe. Możemy mieć dokładnie takie same objawy. Bardzo często też takie otrucia są mylone z chorobami zakaźnymi, takimi chociażby jak parwowiroza czy amlokopenia. I teraz nie ma wciąż takich badań toksykologicznych, które my możemy zrobić, żeby na 100% określić, co zostało zjedzone. Tylko niektóre, nawet w zakładach toksykologii weterynaryjnej, tylko niektóre substancje są możliwe do oznaczenia. Wciąż niestety to jest tak jak trochę z narkotykami. Te substancje cały czas powstają nowe i trochę trudno jest podążać za tym i być na bieżąco i też to diagnozować w taki sposób.
1: Tak sobie myślę, czy spacery z psem na smyczy niejako rozwiązują ten problem.
0: Dużo rozwiązują.
1: Ja nie chodzę ze swoim psem, ale jednak go pilnuję. Gdzieś przy śmietniku czegoś szuka, od razu krzyczę.
0: To jest rzecz bardzo ważna do wspomnienia. Nawet jeżeli nasz pies jest bardzo grzeczny, nawet jeżeli jest odwoływalny, nawet jeżeli reaguje na komendy, niestety na spacerze jesteśmy zobowiązani do tego, żeby nie spuszczać go z oka. Ja wiem, że spacer często ma być też dla nas przyjemnością, ale musimy za te zwierzęta być odpowiedzialni, bo myślę, że bardzo wiele sytuacji, kiedy, zwłaszcza w zimie i w jesieni, kiedy są hałdy śniegu, kiedy są hałdy zgniłych liści, jest czasami trudne do wyłapania, jeżeli ten zwierzak nie jest na smyczy. Bo nawet jeżeli on stoi tyłem do nas, to my nie do końca wiemy, czy on wącha to, czy już czegoś nie zjada. I to jest problem.
1: Lasy wydają się bezpieczne, ale i też prowokują do takiego puszczania psów ze smyczy. Psów czy zwierząt, bo to też...
0: Lasy są bardziej bezpieczne, ja bym powiedziała.
1: Tak, bardziej, ale to też jakieś zagrożenie jest, tak?
0: Oczywiście. W lasach mamy inne zagrożenia. W lasach mamy chociażby dużo zwierząt i teraz musimy pamiętać, że na parwowirozę nie chorują tylko psy, ale chorują też na przykład lisy. I teraz jeżeli, co prawda, one są zabezpieczone, ale w momencie, kiedy gdzieś będzie w lesie jakiś kał zanieczyszczony przez po prostu kał lisa i to będzie lis, który będzie chory na parwowirozę, nasz pies to zje, poliże i może dojść do infekcji. Natomiast wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to miejsce bezpieczniejsze, bo większość otruć czy zatruć to są działania naszego, że tak powiem, egzystowania, działania ludzkie. Natomiast mimo wszystko, jeżeli mamy psa, który ma tendencję do zjadania, ma tendencję do lizania, nawet jeżeli chcemy mu dać trochę wolności i w lesie puścić go wolno, załóżmy mu odpowiedni kaganiec, oczywiście taki, który pozwala w pełni oddychać. To są specjalne, duże, plastikowe kagańce, ale takie, które utrudniają mu zjadanie czegokolwiek. Bo mimo wszystko to jest bezpieczniejsze dla niego.
1: Korzystając z tego, że z panią rozmawiam, to przejdźmy teraz do domu. W domu no też nie wszystko psy powinny jeść. Taka rzecz, która chyba pierwsza mi przychodzi do głowy, to czekolada. Od zawsze mówiono, nie dawaj psu czekolady. Jak to jest z tymi domowymi rzeczami?
0: Z domowymi rzeczami niestety jest tak, że my bardzo często zapominamy o kilku aspektach. Po pierwsze, nasz metabolizm jest troszeczkę inny niż innych gatunków. To widać chociażby na przykładzie zestawienia psów i kotów. Część rzeczy będzie toksyczna dla kota, a nie będzie toksyczna dla psa. Natomiast w domu trzeba uważać oczywiście na czekoladę. Przede wszystkim, jeżeli jest to czekolada gorzka, która ma mniej dodatków, tylko ma więcej substancji czynnej. Trzeba przede

0: wszystkim uważać na wszystkie rośliny. I to jest podstawa. Bo
1: żeby tam nie podgryzał jakiegoś kwiatka.
0: Tak, jest bardzo duża grupa roślin tropikalnych, która jest wyjątkowo toksyczna dla zwierząt. Jeżeli chodzi o takie toksyny, o których większość osób nie myśli, to są też cięte kwiaty. Dla przykładu, woda po konwaliach jest jedną z najsilniejszych toksyn, jaka istnieje na świecie. I teraz zwierzę, które napije się takiej wody, w momencie, kiedy ta woda się gdzieś wyleje, może być naprawdę bardzo poważny problem. Cebule roślin ogrodowych.

które napije się takiej wody, w momencie, kiedy ta woda się gdzieś wyleje, może być naprawdę bardzo poważny problem. Cebule roślin ogrodowych.

Musimy pamiętać o tym, że leki my bierzemy, niestety jesteśmy pokoleniem starzejącym się, jest coraz więcej leków, które mogą być w jakikolwiek sposób toksyczne. I teraz możemy mieć taką sytuację, że zwierzę zje jakąś tabletkę i w zależności od tego, co to było, nic może się nie stać, a może stać się bardzo dużo. Trzeba uważać na to, żeby też leków nie pomylić. Zwierzęta dostają od nas różne leki, możemy pomylić nasze tabletki z ich tabletkami. Wszystkie, pomijamy już wszystkie środki dezynfekcji, środki do czyszczenia, środki chemiczne. Orzechy. Musimy też pamiętać, że zwierzęta są od nas mniejsze. W związku z tym, nawet jeżeli robimy takie rzeczy, co jest naprawdę niedobre, jak podawanie ludzkiego jedzenia zwierzętom, pamiętajmy, że jeżeli dajemy ser żółty Maltańczykowi, który waży 2 kilo, no to jeden plasterek dla nas, jeden plasterek dla niego, to jest zupełnie co

0: Reklama.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Salon Toyota, Zielona Góra, ulica Wrocławska 65C.
3: I po reklamie.
4: Hity na czasie. Numer 1 w Zielonej Górze.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zamyślę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

0: Wakacje od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.

0: SK Zielona Góra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie